0: interpretacja utworu Stachurskiego. To też może być.
1: I proszę bardzo.
0: Jedwab, zinterpretuj ona zmysłowo na mojej twarzy te słowa. Na przykład.
2: Co to interpretować,
0: nie? No zinterpretuj. Ona zmysłowo na mojej twarzy.
2: Nie, to po 23 będziemy interpretować. Nie,
0: ale to poeta coś miał na myśli, no.
2: No, ja wiem, co on ma na myśli.
0: Ja wiem,
2: o czym on myśli. Tak czy inaczej, 726-826-826. Dzisiaj matury z polskiego ruszają. Czy mamy jakieś przecieki? Okazuje się, że tak. SMS przyszedł na 726-826-826. Proszę bardzo, przeciek. Prawdopodobnie na maturze może być temat człowiek wobec budzika o 6 rano, analiza dramatu.
0: Ładne, bo to o nas, to o nas. Tak. Jakbyśmy teraz maturę pisali, to byłaby na piątkę z plusem. Piotruś napisał, przekażcie Milence, że da radę na dzisiejszej maturze. Milenka jedzie właśnie na maturę. Jest 6:48.
2: Wcześnie,
0: daleko musi mieć Milenka na tę maturę, ale Milenko, to życzymy, żebyś najpierw dotarła szczęśliwie i zdrowo, a potem, żebyś dobrze napisała maturę z języka polskiego.
2: Można też do nas dzwonić, można też do nas odzywać się na Messengerze.
0: Tak, są przecieki z Messengera, słuchamy.
3: Temat, jak przeżyć od pierwszego do pierwszego i nawiąż do tytułu lektury Dziady. SK.

0: Lato może stygnąć, ale byleby te wszystkie steki, karkówki, kiełbasy nie wystygły, jak będzie majówka z Radiem SK2 w Mikołajkach. Przypominamy, że będzie prywatny koncert grupy Kuba i Kuba. 4 minuty do godziny 7:00 i wtedy też najświeższa porcja newsów. Nie
1: a dzieje się
0: za daleko.
1: Troszkę, a nawet ciut więcej, tak więc warto posłuchać, co tam się ciekawego w puszczy wydarzyło. Albo i pustyni. SK2.

0: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
1: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
0: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
2: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
8: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
11: I po reklamie.
12: Ciepło, ciepło, ciepło, ciepło!
13: Będzie jeszcze cieplej.
12: A będzie jeszcze cieplej, bo już mamy na termometrach w okolicach 12 stopni, a dzisiaj nawet 27. Tyle pokażą termometry w Warszawie.
14: To ja nie wiem, co ten mój termometr o 5.15 pokazywał. Czy miał prawo się zepsuć, czy rzeczywiście mogło być...
12: A co ci pokazywał o 5.15 twój termometr?
14: O 5.15 mi pokazywał 15 stopni.
12: Naprawdę?
14: Tak.
12: To nie, to mój o 5.15 nie wiem, co pokazywał, bo jeszcze spałem.
15: Jest 7 News SK2 Anna Łowocka. Są zarzuty dla sternika po tragedii na Jeziorze Salińskim. W nocy z piątku na sobotę przewróciła się łódka, na której płynęło 5 osób. Dwóch nie udało się uratować, mówi Karolina Pruchniak z policji w Wejherowie.
16: 33-letni mężczyzna został przesłuchany. Usłyszał zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości w ruchu wodnym. Następnie został doprowadzony do prokuratora, który zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz zakaz kontaktowania się z uczestnikami tego tragicznego zdarzenia.
15: Podczas wypadku mężczyzna miał ponad 1,5 promila alkoholu. Karol Nawrocki rozmawiał z prezydentem Trumpem. Jak informuje kancelaria prezydenta, do rozmowy telefonicznej doszło w nocy. Mowa była m.in. o sojuszu polsko-amerykańskim, ale nie tylko. Więcej na ten temat wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
17: W trakcie rozmowy prezydenci omówili m.in. sprawę obecności amerykańskich wojsk w Europie. Prezydent Nawrocki podziękował także amerykańskiemu przywódcy za zaangażowanie w sprawę uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Sam opozycjonista odebrał wczoraj w Warszawie Order Orła Białego. W swoim przemówieniu podkreślał przywiązanie do historii żołnierzy Armii Krajowej, których dzieje opisywał na Białorusi.
18: Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje

0: zachować się przyzwoicie.
1: Wręczając odznaczenie, prezydent Nawrocki podkreślał wagę dokonań Poczobuta.
2: Nie waham się powiedzieć, że Andrzej Poczobut to bohater i człowiek niezłomny.
1: Andrzej Poczobut przebywał w białoruskim obozie pracy ponad 1800 dni.
3: Za 2 godziny zaczną zmagania z językiem polskim. Ruszają egzaminy maturalne. Tradycyjnie wielkie emocje towarzyszą maturzystom ze szkoły w Chmurze, którzy swój egzamin zdają na warszawskim stadionie Legii. Z czekającymi na wejście rozmawiała nasza reporterka.
4: Dosyć się stresuję, powiem szczerze. No nie czuję się pewnie w polskim generalnie.
5: Ja w ogóle 100 kilometrów stąd przyjechałem, to
6: kawał drogi.
5: Się o 3 wstać.
6: Jak emocje? Czy jest jakiś stres?
7: Szczerze w ogóle?
6: Będzie 100%.
7: No może nie 100%, ale może się uda zdać.
3: W Warszawie do matury podejdzie ponad 5 tysięcy absolwentów szkoły w Chmurze.
8: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
9: SK2 Sport.
3: Termalika żegna się z piłkarską ekstraklasą po wysokiej 1-5 porażce z GKS-em Katowice. Drużyna z Niecieczy nie ma już szans na utrzymanie się. Ze strefy spadkowej uciekła za to Pogoń Szczecin, która 3-0 wygrała z Wisłą Płock i przesunęła się na 8 miejsce. W trzecim niedzielnym meczu między Zagłębiem Lubin a Krakowią padł bezbramkowy remis. Z mistrzostwa Włoch może cieszyć się Piotr Zieliński. Jego Inter wygrał z Parmą 2-0 i ma już 12 punktów przewagi nad drugim Napoli.
8: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.

0: No i to jest porządna akcja, o której czytamy. To jest porządna akcja polskiej policji. 10 minut po 7 w Radiu SK2. Teraz Wólka Kosowska. Tam się znajduje takie duże targowisko.
1: Nie jeden stonoga pozazdrościłby tego, co zrobiła polska policja, bo ta zatrzymała setki podrobionych butów na tej właśnie Wólce. Blisko 200 par butów ze znakami towarowymi, których szacunkowa wartość przekroczyła 55 tysięcy złotych. To wszystko zostało udaremnione, w sensie sprzedaż została udaremniona przez polską policję.
0: 38-letnia obywatelka Chin stanie przed sądem. Kobiecie grozi 5 lat pozbawienia wolności za wprowadzanie do obrotu podróbek butów. No, co będziemy
1: jednym
0: tutaj owijać
1: słowem,
0: w bawełnę?
1: Może trafić za kratki. I teraz pewnie zastanawiacie się, no bo w więzieniu trzeba w czymś chodzić, prawda? W skarpetkach nie będzie biegała po celi, prawda?
0: Nie.
1: W czym ona może chodzić po tej celi?
0: Wybór ma spory. Abibas, Pumba, może to jeszcze być ten...
1: Neki.
0: Copacabana. Dolce i Stogonow, czy jakoś tak. SK2.

0: Albo ewentualnie jakieś resztki z majówki też można odnaleźć po tym długim, pięknym majowym weekendzie. 19 minut po 7.
1: Okazuje się, że podczas majowego długiego weekendu na tatrzańskie szlaki wypełzły żmije zygzakowate. Tak ostrzega Tatrzański Park Narodowy. I teraz uwaga, bo to jest bardzo poważna sprawa. Za sprawą tego znacznego ocieplenia w ostatnich dniach żmije wypełzły na drogi i mogą kąsać ludzi. Uważajcie. One siebie lubią wygrzebać w promieniach słońca, więc jak chodzicie sobie teraz po Tatrach, to patrzcie, gdzie stąpacie.
0: Ja nie wiem, kto wpada na te pomysły i że aż tyle jest tych osób. Kto to widział, żeby w długi weekend, na majówkę, w góry brać ze sobą teściową? SK2.

0: takim tempie na maturę, żeby zdążyć. Trzymamy cały czas kciuki za was, drodzy maturzyści. 20, prawie 5 minut po godzinie 7. Tu radio SK2.
1: Kolejny rekord świata pobity, moi drodzy. Koncert Shakiry na Copacabanie, takiej brazylijskiej plaży, przyciągnął mu 2 miliony fanów. Shakira to jest ta, wiecie, ta Waka Waka, co to miała męża tego, jak on się, tego Pokemona, tego Pique.
0: Nie, Pique. Pokemon?
1: No Pique.
0: Obrońca.
1: Posłuchajcie, koncert Shakiry na Copacabanie przyciągnął 2 miliony osób. Przyszło posłuchać Shakiry.
0: Bo za darmożkę. To był darmowy koncert, tam jakiś festiwal czy coś w tym stylu jest. No, ciekawe mnie, na przykład ciekawi, co widzieli ci, którzy stali w ostatnim rzędzie?
1: Stary, ostatni rząd przy 2 milionach osób to był ze 3 wsie dalej, nie?
0: No, w sumie każda wieś na świecie ma swoją Shakirę.
2: SK2.

0: Majówka, majówka i po majówce.
1: O nie, nie tym razem.
2: Najlepsza majówka jeszcze przed tobą.
3: Mazurska majówka, SK2.
2: Jezioro, grill, hotel ze spa. No i polska muzyka.

0: na żywo.
1: Hej, to Kuba i Kuba.
2: My też tam będziemy i zagramy dla was.
3: Zgłaszajcie się na sk2.pl.
4: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
13: I po reklamie.
14: Pochwal się państwu, ile zrobiłeś w weekend majowy kilometrów na rowerze.
15: 15.
14: No i to od czegoś trzeba zacząć.
15: Znaczy, to jest
14: i tak, z Jarzomkiem wspólnie ustaliliśmy, że po majówce oficjalnie możemy rozpocząć przygotowania do wakacji. Do, tak. Formę na wakacje.
15: Że przygotowania do przygotowania do wakacji.
14: Nie, że od dzisiaj już zrzucamy. Skoro już się weekend udało trochę pojeździć ci na rowerze, to trzeba tę formę utrzymać. 27 stopni na rower idealnie. W najcieplejszym momencie dnia dziś.
16: 7.30.

0: przygotowania do przygotowania do wakacji.
1: Nie, że już, że od dzisiaj już rzucamy. Skoro już się weekend udało trochę pojeździć ci na rowerze, to trzeba tę formę utrzymać. 27 stopni na rower idealnie. W najcieplejszym momencie dnia dziś.
2: 7:30.

Amerykańskie będą pomagać statkom handlowym bezpiecznie przepłynąć cieśninę Ormus. Z kolei Iran ostrzega, że każdą ingerencję USA w cieśninie uzna za naruszenie obowiązującego rozejmu. Strzelanina w południowym Londynie. 4 osoby zostały ranne, jedna z nich walczy o życie. Strzały padły z przejeżdżającego samochodu w Brixton. Chwilę później na pobliskiej ulicy znaleziono 33-latka z ranami kłutymi. Służby sprawdzają, czy oba ataki były ze sobą powiązane. Od dzisiaj w Rzymie obowiązują nowe zasady sprzedaży biletów do Koloseum. To między innymi uderzenie w agencje turystyczne, które masowo wykupują bilety, których potem brakuje w kasach i internecie.

29 minut zostało nam do godziny 8. Wyjątkowo w tamtym tygodniu mieliśmy CPK. Zazwyczaj mamy PKP. A dzisiaj wprowadzimy nowy cykl, który się nazywa UPS. I za chwilę rozwiniemy ten skrót dalej. Chcielibyśmy powiedzieć, żebyście się przygotowali i mieli swoje telefony pod ręką. Nasz numer telefonu jak coś 726 826 826. Więcej za chwilę.

0: Buzuje, adrenalinka buzuje. Jak patrzymy na zegarek, 7:37. Ja wiemy, żeby... My wiemy, żeby weekend majowy i ciężko wrócić do rzeczywistości.
1: My też wiem, właśnie.
0: Tak. My też wiem. Mamy specjalny nowy cykl. Najpierw podam numer telefonu 726-826-826. W tym momencie na żywo do studia można się dodzwonić, a cykl nazywa się Ups! Dla wszystkich tych, którym ciężko zderzyć się z rzeczywistością po weekendzie majowym.
1: Czyli usprawiedliwienie pracownika spóźnionego. Można też do nas na żywo pisać na Messengerze. Tam też przyjmujemy wasze wiadomości. Chodzi o to, żeby się ładnie usprawiedliwić w jakiś nietypowy sposób.
0: Nie, że nietypowy sposób. Po prostu, jeśli już wiesz, że się spóźnisz do roboty, zadzwoń człowieku do radia 726-826-826 i powiedz dlaczego. To jest wasze dzisiejsze usprawiedliwienie pracownika spóźnionego. A może to spóźnienie już nastąpiło? Już jesteście po czasie w pracy.
1: Dlaczego
0: się spóźniliście?
1: Można dajemy się wam szansę
0: usprawiedliwić i ciekawy jestem, czy są jakieś powody. Mamy pierwszy. Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dlaczego się spóźniłaś bądź spóźnisz się do pracy?
2: Spóźnię się do pracy, bo wybrałam spacer z psem.
0: Proszę bardzo, kolejny telefon. Halo, dzień dobry. Dlaczego spóźnisz się do pracy?
3: Spóźnię się dzisiaj do pracy, bo muszę zajechać do sklepu wędkarskiego, odebrać wędkę z naprawy.
0: Bardzo to jest ważne. Halo, dzień dobry. Następny telefon. Dlaczego spóźnisz się do pracy?
4: Dzień dobry. Ja się właśnie spóźniam do pracy, bo moja córka stwierdziła, że chce dzisiaj do żłobka zadać czerwony balonik, a miałam tylko niebieski.
0: No właśnie, to są poważne powody. Halo, dzień dobry. Dlaczego spóźnisz się do pracy?
5: Bo czekam na koleżankę na przystanku.
0: O, to też. A koleżanka jest kierowczynią autobusu. Halo, dzień dobry. Dlaczego spóźnisz się do pracy?
6: No, dzień dobry. Ja się spóźnię. Ja chodzę do szkoły, się spóźnię, bo zaspałem.
0: A, czyli do szkoły się spóźnisz. To szybciutko.
6: No, ale dzisiaj zaspałem.
0: Spokojnie, dzisiaj wolne, bo matury. Halo, dzień dobry. Następny telefon. Dlaczego się spóźnisz do pracy?
7: Dlatego, że majóweczkę spędziłam z moją córką w szpitalu, a niestety dzisiaj trzeba iść do pracy.
0: Dużo zdrówka życzymy. Kolejny telefon. Halo, dzień dobry. Dlaczego spóźnisz się do pracy?
8: Cześć, ja się spóźnię do pracy, bo są matury i dopiero przyjdę w poniedziałek, za tydzień. Cześć, pozdrawiam z Torunia.
0: Bardzo ładnie. Jeszcze jeden telefon, ostatni na dziś, powiedzmy, w naszym UPS, usprawiedliwienie pracownika spóźnionego. Halo, dzień dobry. Dlaczego spóźnisz się do pracy?
9: Dzień dobry, spóźnię się do pracy. Dlaczego? Dlatego, bo rozwinąłem utknąłem przy sedecie.
0: Też się zdarza. Dziękujemy za dzisiejsze UPS. Mam nadzieję, że wpisze się to w stały kalendarz poniedziałkowy.
1: Jak słyszycie, niektórzy mają od rana kupę roboty.

0: 10 minut zostało nam do godziny 8.
1: Teraz w Radiu SK2 dużo wody popłynie. Żyjemy tym, co się działo ostatnio w długi majowy weekend.
0: Świętowaliśmy wszyscy.
1: Bo był cały długi kraj. Majowy weekend.
0: Nawet Polonia świętowała.
1: Znaczy on był taki sobie. Polonia sobie świętowała w Stanach Zjednoczonych i to w dość nietypowy sposób. Otóż, wyobrażacie sobie, jest taki największy wodospad świata.
0: Najbardziej znany.
1: Nazywa się Niagara.
0: Na granicy Ameryki i Kanady.
1: I wyobraźcie sobie, że Amerykanie i Kanadyjczycy również podświetlili go na biało-czerwono, żeby oddać cześć i hołd naszemu wspaniałemu biało-czerwonemu narodowi.
0: Na wniosek Polonii. Polonia się zgromadziła z jednej strony kraju z Ameryki, z Kanady i obserwowała wodospad największy na świecie, który został podświetlony na biało i czerwono.
1: Niagara nigdy nie miała takich kolorów, a teraz ma biało-czerwona, żeby świat wiedział, że w majówkę u biało-czerwonych to się leje strumieniami.

0: Za późno. Za późno, już się niczego nie nauczycie.
1: Nie, no jeszcze godzina i 5 minut.
0: Ale od nowa wszystkiego? Nie da rady 4 lat.
1: No, liceum. Znam różnych czarodziejów.
0: Matura dzisiaj, moi drodzy. Życzymy powodzenia wszystkim maturzystom oczywiście. No i podajemy numer telefonu 726-826-826.
1: Żeby Messenger się rozluźnić być może jeszcze przed maturą. W Państwa Miasta sobie zagramy. To też jakaś powtórka, co prawda z geografii bardziej, ale też z różnych innych rzeczy. Bo na przykład film albo znana postać, tam są takie kategorie, to można jakoś sobie coś nieco odświeżyć. Zgłaszamy się teraz, żeby wejść do gry.

0: O prezent marzenia wartości 500 zł.
1: No to odpowiedź na pytanie. Co dała wam matura?
0: 726-826-826 SMS-owo się zgłaszamy odpowiedzią na to pytanie lub poprzez Messengera, tam zostawiacie nam swój numer telefonu.

0: czas.
1: Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Kierowco, z aplikacją BPMe tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 5 maja, obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.
8: Niby chmury dzisiaj mają pojawić się nad Warszawą, ale one nie zakłócą tej ciepłoty, która jest kontynuowana po majówce.
9: Proszę bardzo, ty byś naprawdę mógł pracować w jakimś Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
8: Dlaczego?
9: No niby chmury, ja znam kumulusy, znam stratoslusy.
8: Ja nie powiedziałem, jakie chmury.
9: No niby chmury powiedziałeś.
8: Widzisz? W sensie,
9: no
8: takich.
9: Bo żyjemy jak w bajce w tej naszej Polsce, w takiej Nibelandii, więc nad nami niby chmury.
8: 20

0: 27 stopni w najcieplejszym momencie dnia dzisiaj.
1: Jest 8, newsy SK2 Anna Łobocka. Przez całą noc z pożarem walczyło prawie 200 strażaków. Trwa dogaszanie ognia w nieczynnej fabryce drutu w Gliwicach. Ogień objął 9000 metrów kwadratowych. Sytuacja jest już opanowana, mówi Damian Dudek z Gliwickiej Straży Pożarnej.
2: Do godzin rannych trwały intensywne działania gaśnicze. Obecnie na miejscu pracują 34 zastępy straży pożarnej, 106 strażaków.
1: Strażacy mają na miejscu jeszcze bardzo dużo pracy.
2: Obecnie prowadzimy działania związane z dogaszaniem tego pożaru. Będą to działania długotrwałe. Całość gruzowiska musimy przerzucić i dokładnie przelać wodą.
1: Jakość powietrza po pożarze jest monitorowana. Już za godzinę początek egzaminów maturalnych na pierwszy ogień i język polski na poziomie podstawowym. Przed jedną z warszawskich szkół jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
3: Tak, jestem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Mateuszu, rozmawiałeś z tegorocznymi maturzystami. Powiedz, w jakich są nastrojach?
3: Rozmawiałem z tymi, co woleli przyjechać wcześniej, sprawdzić, czy nie zapomnieli dokumentów czy długopisów, ale nawet oni zgodnie przyznają, że wszystkiego dzisiaj pod kontrolą mieć nie można.
4: Dosyć się stresuję, powiem szczerze. No nie czuję się pewnie w polskim generalnie.
5: Szczerze w ogóle?
3: Oczywiście trwa tutaj coroczna giełda tematów maturalnych, analiza czego dawno nie było w arkuszach i niezmienne zaklinanie rzeczywistości.
6: Bardzo bym nie chciała trafić na dziady.
7: Na pewno nie chcę dziadów.
6: Dziady.
8: Może pójdą w te cnoty boskie, jak była nadzieja, to może miłość.
9: Coś mi tak szewcy po głowie chodzą.
3: W całym kraju do egzaminu przystąpi dzisiaj blisko 345 tysięcy maturzystów.
1: Przyda się wygodne obuwie i kondycja. W majówkę otwarto taras widokowy na wieży Elbląskiej Katedry. Do pokonania 67 metrów wysokości i 365 schodów.
10: Udało się.
11: No, nie spodziewałem się, że tak mnie to zmęczy.
12: Weź tutaj to wyzwanie, naprawdę, że tutaj tak wysoko.
11: No właśnie, widać.
13: No widoki naprawdę są ciekawe.
14: Troszkę jestem zaskoczony i jestem zadowolony i szczęśliwy, że możemy tu sobie jako jedni z pierwszych wejść.
1: Wieża dostępna jest przez cały tydzień. Z atrakcji można korzystać do 30 września.
15: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
1: SK2 Sport. Andrea Kimi Antonelli wygrał wyścig o Grand Prix Miami, czwartą rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. Włoch umocnił się na czele klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce zajął broniący tytułu Brytyjczyk Lando Norris, a trzeci był Australijczyk Oscar Piastri. Kolejna runda Mistrzostw Świata Grand Prix Kanady odbędzie się za 3 tygodnie. W piłkarskiej ekstraklasie dziś jedno spotkanie z 31. kolejki. O 19.00 mecz 11. Radomiaka z 15. Lechią Gdańsk.
15: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
0: 3,5 minuty po 8.
16: Mamy to. Dotarłem. Nagrzebałem się trochę w internecie, ale dotarłem. Jest przeciek z matury.
0: No.
16: Mamy przecieki z matury. Posłuchajcie teraz głośno. Uwaga. Na maturze będzie to, czego nie umiesz. No tak.
17: Wajda i Jarząbek. Radio SK2.
0: Także, drogi maturzysto, zastanów się porządnie nad tym wszystkim. Mamy radę też dla was wszystkich. Nie skompromitujesz się na maturze, jeśli na nią nie pójdziesz. Już 4 po 8. Kombi! No graj.
16: Pojechał.
0: Odpalił.

0: Piękne brzmienia, najlepsze polskie u nas w Radiu SK 2. Prawie 12 minut po 8.
1: Jeżeli myślicie, że do niczego się nie nadajemy my Polacy, to wręcz przeciwnie. My się do wszystkiego nadajemy i na przykład mamy pan prezydent Karol I znalazł dla nas kolejne zastosowanie. Okazuje się,

0: brzmienia najlepsze polskie u nas w Radiu SK2. Prawie 12 minut po 8.
1: Jeżeli myślicie, że do niczego się nie nadajemy my Polacy, to wręcz przeciwnie. My się do wszystkiego nadajemy i na przykład mamy pan prezydent Karol I znalazł dla nas kolejne zastosowanie. Okazuje się...

0: bardziej się wydaje, że nadajemy się na furtkę, a nie na bramę. Mamy przecież ten cypel helski, co trochę wygląda jak klamka. No na dole, jak popatrzymy na mapę, mamy Kluczbork.
1: No furtka jak w mordę strzelił. No.

0: Bez powietrza.
1: Bez matury też.
2: Też, ale może lepiej ją zdać. No. Zobaczymy, to jeszcze kilka chwil zostało, teraz trzeba się odstresować.
3: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
4: Państwa miasta.
5: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Odmurzyć. To tak. Taki synonim.
1: No to potoczny. Posłuchajcie, to w takim razie w Radiu SK2 egzamin. Dojrzałości również, bo to można powiedzieć, kto będzie bardziej dojrzale odpowiadał, ten zgarnie.
2: No, nie, marzeń niekoniecznie zawsze złotych. Tak jest, ale zobaczymy, jak pójdzie Anetce albo Monice, której lepiej. Dzień dobry.
6: Cześć. Dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry. Przypominam, dziewczyny, zasady naszej zabawy z koła, kręcąc w prawo lub w lewo, to zależy od was, losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, a po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń, druga osoba wtedy otrzymuje nagrody, pocieszenia. Joker, jak się wylosuje z koła, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
6: Jasne.
2: Dobrze, Anetka zacznie.
1: W prawo czy w lewo?
6: Dobra, w lewo poproszę.
1: Proszę bardzo.
2: Smyrnął to koło tak czule i zatrzymało się na literze T jak tata.
6: T jak tata,
2: 20 sekund, uwaga.
1: Państwo.
6: Tunezja.
1: Miasto.
6: Tarnów.
1: Znana postać.
6: Tomasz Makowiecki.
1: Roślina.
6: Turnie.
1: Kolor.
6: Turkusowy.
1: Zawód.
6: Traktorzysta.
1: Samochód.
6: Tikodeł.
1: Imię.
6: Tekla.
2: Imię
1: po czasie.
2: Imię już będzie po czasie. Tomasz Mazowiecki.
1: Nie, Makowiecki.
2: Dobra, wróć, Makowiecki. Czyli to był ten piosenkarz.
1: No tylko, tak.
6: Czy
1: on ma
6: Tomasz? Tak. Były mąż Reniusis.
1: Reniusis. Nie znasz byłego męża
2: nie
1: Reniusis?
2: Nie zadawałem się nigdy z Reniusis, bo się boję, że ona kiedyś mnie znajdzie.
1: Nie, jeszcze inna.
6: Ale był w Idolu.
1: Powtórz mi roślinkę.
2: A ten Tomek Makowiecki.
1: Pomóż mi.
2: Turnie. Turnie. A to ty do turni chciałeś się...
6: A to zobaczcie, pokłosie się mojej zakopiańskiej makówki. Chciałam powiedzieć tuja, wyszły mi turnie.
2: No ale turnia to nie jest chyba...
1: Nie. Cicie. Turnia to jest nazwa popularnej wczesnej odmiany grochu siewnego, pastewnego, charakteryzująca się plonowaniem, odpornością na wyleganie i silnymi wąsami czepnymi.
6: Jakbyś tam właśnie dokładnie to miałam na myśli.
2: Jakby na maturze z polskiego był dostęp do Wikipedii, nie? To...
1: No... Groch z kapustą, ale ci wyszedł. Dobra, zaliczamy turnię.
2: No dobrze, no to 7, Manetka.
6: Super.
2: 7 punktów. Zobaczymy, jak sobie poradzi Monika. Moniko, w prawo, w lewo?
7: W prawo.
2: W prawo, proszę bardzo. Kręci się, bo ja mocniej troszkę kręcę niż Jarząbek. Jarząbek po majówce nie ma krzepy. Ostatnia zdradliwa litera alfabetu się wylosowała, czyli litera Z. Litera Z, 20 sekund. Uwaga, państwo.
7: Zambia.
2: Miasto.
7: Zielona Góra.
2: Tytuł filmu.
7: Zenek.
2: Imię.
7: Zenon.
2: Roślina.
7: Czeliska.
2: Potrawa.
1: No powiedz co.
2: No możesz powiedzieć.
7: No już poszło.
2: Ale możesz powiedzieć potrawę.
7: Nic nie przychodzi do głowy.
2: Nic nie przychodzi, no. Dobra. Zrazy.
7: Ziemniaki.
1: Zapiekanka.
2: Zapiekanka. No, wiesz, jak jesteśmy głodni, to wiesz, to na Z wszystko.
1: A ja Monice,
2: wszystko zjemy na Z.
1: Ja Monice potrawę zaliczam.
2: Dobrze. A ja wiem dlaczego, bo Aneta i tak ma więcej. No dobra. 5 do 7.
1: Do 6. 7 do 6.
2: 7. Jak zaliczysz 7, Monice? Tak. Dobra. Dobre ci serca zaliczyłeś.
1: Zaliczyłem dużo po czasie, ale zaliczyłem.
2: Dobra.
1: 7-6,
2: niech będzie. Anetka, prezent marzeń jest
6: twój. Dziękuję.
2: A proszę bardzo, do Moniki nagrody pocieszenia. Niech wam te turnie i...
1: rosną wysoko.
2: I ziemniaki będą smaczne. Kolejny Państwa Miasta jutro po 8.
4: Państwa Miasta.
5: Państwa Miasta w Radiu SK2.
1: To mówili do was dwa turnie.
3: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: No po maturze będziemy mieć wszyscy źle w głowach. Zależy od wyniku, jak pójdzie. Oczywiście cały czas trzymamy kciuki za naszych maturzystów. 26 po 8.
1: Robert Lewandowski maturę ma. Gra sobie teraz w Barcelonie, ale już niedługo być może będzie grał w Juventusie. Są plotki transferowe, że Lewandowski może trafić do Włoch, właśnie do Juventusu Turyn, o ile Juventus awansuje do Ligi Mistrzów.
0: Czyli że Robert leci na starą damę.
1: Tak.
0: Ciekawe, co na to wciąż jeszcze młoda pani Ania. Esgad.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Kiedy kota nie ma w Teatrze Kapitol, zaczyna się totalna jazda bez trzymanki. Dwie pary, rocznica ślubu i podróż poślubna do Saint-Tropez po 20 latach. Jurny szwagier, mąż fajtłapa, zamożna siostra, grillowany łosoś i szczotka do sedesu z herbem rodziny królewskiej. Kiedy kota nie ma. Komedia, przy której popłaczesz się ze śmiechu. Bilety na teatrkapitol.pl. Zapraszam, Jacek Lenartowicz.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
11: Skoda. I po reklamie.
12: Rozbierajcie się, narodzie! Rozbierajcie się, bo gorąco! W tej Warszawie dzisiaj prawie 27... Nie, nawet ponad będzie 27 stopni.
13: Nie, nawet 30 będzie w niektórych miejscach.
12: Jak słonko przygrzeje, no bo to temperatury w cieniu zawsze są w prognozie pogody podawane, prawda?
13: Pytanie teraz tylko to o ilość słońca nad Warszawą, ponieważ no, synoptycy zapowiadają sporo chmur. Mhm. Ale za tych chmur coś tam będzie przebijać. Na szczęście deszczu nie będzie, będzie za to ciepło, wiaterek cieplutki będzie wiał, więc wszystko się składa w jedną fajną całość.
14: 8.31 News SK2, Anna Łobocka. Od dzisiaj do 21 maja egzaminy maturalne. Punktualnie o 9.00 rozpocznie się pierwszy z nich z języka polskiego na poziomie podstawowym. W tym roku jest 345 tysięcy maturzystów. Nie żyje arcybiskup Józef Michalik. W ubiegłym roku duchowny trafił do szpitala, przeszedł tam operację kardiologiczną. Arcybiskup Michalik był w przeszłości przewodniczącym konferencji Episkopatu Polski. Miał 85 lat. I jeszcze tenis i sukces Katarzyny Kawy. Polska tenisistka pokonała Słowenkę Weronikę Erjawec w finale turnieju WTA 125 w Chinach. Dzięki temu Kawa w nowym rankingu awansuje aż o 25 miejsc i wskoczy na 138 lokatę.

0: No to zabieramy was w powrót do przeszłości. Odpalamy nasz wehikuł czasu i przeglądamy nagłówki z różnych newsów, które pojawiły się dokładnie tego dnia, który dziś mamy, 4 maja.
1: Ale nie tego roku.
0: Ale nie tego roku. 2009 rok, na tapet dziś bierzemy kącik odkurzający. Wirtualna Polska z 4 maja 2009 roku, taki artykuł się pojawił tam. Maturzysta po maturze z polskiego mówi dziennikarzowi tak. Podczas egzaminu z języka polskiego po sali chodziła pani z rozpiętym dekoltem.
1: No i co? Może chciała pomóc? Może miała tam jakąś ściągę na przykład, prawda? Kto wie, no pewnie jakby się maturzysta dobrze przyjrzał, to pewnie by zobaczył, że miała tam napisane jakieś cytaty.
0: Potrzebne cytaty.
1: Języka polskiego.

0: Podnosi nastroje jak nikt. Anna Maria Jopek, ale jestem w Radiu SK2 i też póki my jesteśmy, gramy wam najlepsze polskie hity. Przed nami newsy, a po 10:00 nowe rozdanie 5 hitów na piątkę od Michała Hanczaka. Warto zrobić głośniej.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Castorama.
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
10: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
13: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
14: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.
0: No to co, będzie jakieś 30 gdzieś tam na horyzoncie w Warszawie?
18: No na horyzoncie może, ale tak naprawdę to 27, ale to i tak bardzo ciepło, więc i to w cieniu ponad 27 pojawią się chmury.
0: Wiosna nam się bardzo rozkręca, z tego co widzę, jeszcze zerkam sobie na ulicę i z tego co widzę, nie no, całkiem przejezdnie, bardzo fajnie, elegancko, ale jerozolimskie na wysokości ronda, oczywiście De Gaulle'a zakorkowane.
18: Jest 10:00, newsy SK2, Anna Łobocka. Policja poszukuje w Poznaniu sprawcy napadu. Zaatakował ostrym narzędziem wczoraj późnym wieczorem w okolicach Term Maltańskich. Nowe szczegóły zna Dominik Rutkowski.
19: Zgłoszenie funkcjonariusze dostali około 23:00. Na osiedlu miało dojść do zranienia dwóch mężczyzn maczetą lub dużym nożem. Poszkodowani trafili do szpitala z obrażeniami rąk. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wiadomo, że obaj mają kartoteki kryminalne. Nie chcą mówić, co się wydarzyło. W tle całej sprawy jest nie mniej interesujące towarzystwo i samochód zabezpieczony przez policję w innej sprawie kryminalnej, powiedział nam rzecznik Wielkopolskiej Komendy. Sprawca zdążył zbiec z miejsca zdarzenia.
18: Ponad 20 zadań, w tym wypracowanie pisemne. Od godziny maturzyści mierzą się z egzaminem pisemnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Z rodzicami maturzystów szkoły w chmurze, piszącymi egzamin na stadionie Legii Warszawa, rozmawiała nasza reporterka Marta Radia.
20: Kogo pani dzisiaj przeprowadziła?
21: Córkę.
20: Jak pani się martwi?
21: Ja chyba bardziej niż ona. Znaczy ona nie ma w siebie tyle wiary, ile uważam, że wie.
22: No trochę na pewno. Chociaż córka na pewno bardziej.
20: Ale były przygotowania, tak?
22: No tak, tak. Uczyła się, chodziła na jakieś tam korepetycje.
23: Przyjechaliśmy z Łodzi. No mamy nadzieję, że pójdzie fajnie.
20: Ale tak stresu nie ma.
23: To znaczy taki motywujący lekki jest.
24: To moja najstarsza córka. Pierwszy raz jestem tatą maturzystki, więc bardzo się stresuję.
18: Bełchatów dołączył do miast z Hejnałem. Z mieszkańcami i kompozytorem Hejnału Bełchatowa Sławomirem Bartkiewiczem rozmawiał Rafał Różycki.
1: wpada w ucho. Coś nowego.
2: Historyczny moment dla właśnie naszego miasta.
3: No i z tego powodu jestem bardzo szczęśliwy, bo mam nadzieję, że to mieszkańcom Bełchatowa ten sygnał zapadnie w pamięć, tak jak wszystkim innym w Krakowie na przykład.
18: Hejdał rozbrzmiewa w centrum miasta codziennie o 17.37. Godzina ta nawiązuje do daty nadania Bełchatowowi praw miejskich.
4: SK2 News, Warszawa.
18: Tunel tramwajowy już połączony z Dworcem Zachodnim. Tory pod ziemią ciągnąć się będą od Parku Pięciu Sióstr przez ulicę Bitwy Warszawskiej do rejonu Alei Jerozolimskich i Dworca, mówi prezydent miasta Rafał Trzaskowski.
17: Wyruszy stąd linia numer 14, której pasażerowie dojadą do Placu Narutowicza, Politechniki i na Dolny Mokotów, a później do miasteczka Wilanów.
18: Budowa ma zakończyć się jeszcze w tym roku. Wystartował nowy sezon Wiulinek Park. Czeka na Was ponad 50 atrakcji pod gołym niebem. Od podniebnego cyrku przez wesołe miasteczko, aż po strefy kreatywnej zabawy i animacji.
0: Słuchajcie, wszystko będzie dobrze. Nawet jak się nie uda, to można podejść przecież dwa razy. I ja to mówię oczywiście do rodziców, bo oni bywają bardziej zestresowani niż sami maturzyści. No co zresztą słyszeliśmy w newsach. Tutaj Radio SK2, 100% polskich hitów dla Was mamy. O,

prawda? To można podejść przecież dwa razy i ja to mówię oczywiście do rodziców, bo oni bywają bardziej zestresowani niż sami maturzyści. No co zresztą słyszeliśmy w newsach. Tutaj Radio SK2, 100% polskich hitów dla Was mamy. O,

0: Maturalne. Polski hit od Sanach i Wisławy Szymborskiej oczywiście. Nic dwa razy gramy wam w Radiu SK2, a przed nami nowe rozdanie 5 hitów na piątkę od Michała Hanczaka.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: Zdaję sobie sprawę z tego, że upodobania są różne, ale muszę wam to powiedzieć. Zaczął się mój ulubiony miesiąc w roku. Absolutnie kocham maj, nie tylko dlatego, że mam w tym miesiącu urodziny, ale też dlatego, że wiosna wtedy wybucha już na dobre, robi się coraz cieplej, coraz piękniej. No i ten maj jest bardzo inspirującym miesiącem, o czym przekonacie się słuchając 5 hitów na piątkę w tym tygodniu. Michał Hanczak z tej strony, a maj to jest właśnie ten element, którego będę szukał w piosenkach w tym tygodniu. Jeżeli myślicie sobie o hitach polskich, o maju, to jakie piosenki przychodzą wam do głowy? Jestem przekonany, że jedną z nich na pewno jest Maj, bo taki tytuł nosi jeden z hitów zespołu Various Monks. Towarzyszy nam już od 25 lat. Też się tym nieco zdziwiłem, kiedy przygotowywałem się do dzisiejszego spotkania z wami. Faktycznie, piosenka Maj pojawiła się na płycie zespołu Various Monks pod tytułem Eta w 2001 roku. Był to pierwszy hit, który grupa wylansowała ze swoją kolejną wokalistką, trzecią z kolei. Była Anita Lipnicka, potem Kasia Stankiewicz, a w 2001 roku do zespołu dołączyła Monika Kuszyńska. Publiczność bardzo szybko ją pokochała, między innymi za utwór Maj, który jest takim symbolem odrodzenia, nie tylko jako miesiąc, ale też odrodzenia tej grupy po kolejnych zawirowaniach, jakie nastąpiły w zespole. Gdzieś w internecie przeczytałem nawet refleksję na temat piosenki Maj, że rzeczywiście kiedy słyszymy tę piosenkę w radiu, to od razu czujemy, że słońce wkrada nam się do serca, a wszelkie smutki ulatują gdzieś w dal, no bo kiedy słyszymy słowa "zgubiłam cały żal", nabierają one magicznego znaczenia, no bo przecież nie ma nic lepszego niż uczucie szczęścia, które pojawia się na wiosnę. Teraz trochę tym szczęściem chcę się z wami podzielić, zwłaszcza, że część z was na pewno siedzi teraz w pracy i pewnie to nie powoduje poczucia szczęścia, ale kiedy usłyszycie za chwilę Maj od Various Monks w głośnikach, to mam nadzieję, że przypomnicie sobie o bardzo fajnym majowym weekendzie, który za nami, ale też o tych weekendach, które przed nami, bo podejrzewam, że czekają was same przyjemności.

Myślę, że czy na pewno nie jeden wykorzystał tę majówkę na cyklinowanie czy też pastowanie swojego parkietu w domu. No, tak już mamy jako naród. Lubimy pożytecznie wykorzystać czas wolny. Tak po prostu jest. No i ten zapach drewna wymieszany z zapachem grilla. Złoto totalne. Deda Negra i kawałek podłogi. Gramy wam w Radio SK 2, to za nami. No właśnie, a przed nami muzyczne lata 90., które jeszcze przed godziną 11 przypomni nam zespół Demono. Warto zrobić głośniej.

0: autopromocja.
1: Majówka, majówka i po majówce.
2: O nie, nie tym razem.
3: Najlepsza majówka jeszcze przed tobą.
4: Mazurska majówka, SK2.
3: Jezioro, grill, hotel ze spa. No i polska muzyka na żywo.
5: Hej, tu Kuba i Kuba. My też tam będziemy i zagramy dla was.
6: Zgłaszajcie się na sk2.pl.
7: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
0: Autopromocja.
8: Reklama. Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
9: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
10: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
9: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
11: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
13: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
14: Kiedy kota nie ma, w Teatrze Kapitol. Już 12 lat jesteśmy z wami. 12 lat śmiechu i ponad 1200 spektakli. Jeśli jeszcze nie widzieliście tej szalonej farsy o miłości, zazdrości i totalnym chaosie, czas to nadrobić. A jeśli widzieliście, wiecie, że warto wrócić. Rezerwujcie bilety już teraz na teatrkapitol.pl i świętujcie razem z nami. Zapraszam, Jacek Lenartowicz.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
17: I po reklamie.

0: Superbohaterowie nie zawsze są do rany przy łóż. Kto oglądał Batmana, trylogię Nolana, czy też The Boys, ten wie doskonale, o czym mówię. Ja ten drugi tytuł dopiero nadrabiam. Dobrze, że u nas go tam w dobrym świetle przedstawia Metzner, bo to naprawdę piękny kawałek, na który zresztą możecie oddawać swoje głosy w gorącej polskiej dwudziestce. Zrobicie to oczywiście na sk2.pl.
1: Reklama.
2: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
1: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to grill hity z Intermarché. Jak ketchup Tortex 470 gramów, tylko 5,49. A Pepsi, Mirinda lub 7up 1,5 litra 4,99 przy zakupie dwóch.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: I po reklamie.
0: A tam wiosna. Wiosna jest przereklamowana. Ja już tutaj wprowadzam lato, że mamy jakoś przedwcześnie do nas przyszło. Chyba tak to widać, nie? Na mapach pogodowych.
11: Tak, przedwcześnie przyszło i to od razu takim mocnym uderzeniem. 27 stopni dzisiaj ponad. Jutro też bardzo podobna temperatura. Ta odczuwalna może troszeczkę niższa, ale to nie ma znaczenia, bo słońce dzisiaj przez większą część dnia, chociaż trochę chmur też się pojawi. Jest 11. News SK2, Anna Łowocka. Program SAFE coraz bliżej. Już w piątek przedstawiciele rządu i Komisji Europejskiej mają podpisać dwie umowy na finansowanie uzbrojenia. Podczas wczorajszych uroczystości zapowiadał to szef resortu obrony, a dziś o szczegóły dopytywał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, powiedz, co ustaliłeś?
12: Według moich informacji w resortach obrony i finansów trwają intensywne przygotowania do piątkowego podpisania umów. Ma to być, jak usłyszałem, duże wydarzenie. Prace nad dokumentami musiały w ostatnich dniach przyspieszyć, bo czas na samodzielne zamówienia zbrojeniowe przez kraje członkowskie Unii mija z końcem maja. Dlatego w piątek przedstawiciele rządu i BGK podpiszą z Komisją Europejską dwie umowy. Pierwsza, bardziej ogólna, dotyczy pożyczki i zakłada 15-procentową zaliczkę na planowane kontrakty. Druga to już umowa operacyjna na realizację poszczególnych zamówień. Polska będzie nią zobowiązana do raportowania postępów realizacji umów i na tej podstawie będziemy mogli zabiegać o kolejne transze finansowania.
11: A na co w pierwszej kolejności będą przeznaczone pieniądze z programu SAFE? Szczegóły w kolejnych serwisach. Nie żyje 16-latek ranny w wypadku pod Węgorzewem. Chłopiec z matką jechali autem, którym kierował nietrzeźwy 45-latek. Mężczyzna podczas wyprzedzenia wjechał w drzewo. Nowe szczegóły sprawy są szokujące, mówi Tomasz Markowski z policji w Olsztynie.
13: 45-letni kierowca tego auta miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów za wcześniejszą jazdę w stanie nietrzeźwości i liczne wykroczenia w ruchu drogowym. Tym razem również kierował nietrzeźwy, miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie.
11: 39-letnia matka nastolatka wymagała też pomocy medycznej. W Zakopanem już działa motoambulans. Ratownik na motorze od początku maja pełni dyżur od godziny 8 do 20. Jak wygląda jego praca, o tym opowiada nam Paweł Mickowski z Zakopiańskiego Pogotowia.
10: Tym motocyklem z pewnością ratownik dojedzie szybciej. Szybciej rozpocznie już zaawansowane medyczne czynności ratunkowe. Szczególnie tutaj ta Głubołówka może być takim przykładem, gdzie motocyklem można przejechać alternatywnymi drogami, takimi jak ciągówka, a dużym ambulansem dojazd tą drogą jest mocno utrudniony.
11: Pojazd jest wyposażony m.in. w defibrylator, respirator i butle z tlenem.
1: SK2 News, Warszawa.
11: Przed nami kolejna wampiriada od 11 do 14.

0: 5 maja w Szkole Głównej Handlowej ponownie ruszy akcja oddawania krwi. Dlaczego warto dołączyć, mówi jedna z organizatorek tegorocznej wampiriady, Aleksandra Cimoch.
1: Po pierwsze, pomagamy osobom, które potrzebują tej krwi, a u nas dodatkowo mamy upominki od naszych partnerów.
0: Szczegóły wampiriady na Facebooku i Instagramie akcji. Budowa nowych stacji metra na Bemowie wchodzi w ostatni etap. Trwa montaż instalacji i wykańczanie wnętrz. Na stacjach pojawią się windy, schody ruchome oraz okładziny ścian.
2: 100% polskich hitów gramy wam w Radiu SK2. Potem poznacie nas w polskim eterze. Muzycznie na początek zespół Hej. W tej godzinie będzie też nowość od dziewczyn z Lore. Kasia Grodzka, dzień dobry, 3 minuty po 11.

ONA już znalazła, gramy wam najlepsze polskie hity. A czy wy już znaleźliście na sk2.pl formularz zgłoszeniowy do naszej mazurskiej majówki? A właśnie, bo my tutaj wychodzimy z założenia, że jedna majówka w roku to jest totalnie za mało. Co to ten jeden dzień wolnego? To w ogóle się nie da odpocząć. A na mazurskiej majówce z Radiem SK2 same miłe rzeczy, słuchajcie. Pakiet all inclusive, pełne wyżywienie w luksusowym hotelu w Mikołajkach. O kasę na paliwo też zupełnie nie musicie się martwić. Głodni chodzić też nie będziecie, bo na miejscu będzie mistrz grilla. No i muzyki skosztujecie pięknej, bo razem z wami jadą świetne i zdolne chłopaki, czyli Kuba i Kuba, których na pewno kojarzycie z naszej anteny. SK2.pl, tu czekamy na wasze zgłoszenia, a dziś po 13 wysyłamy pierwszego słuchacza, oczywiście z osobą towarzyszącą.

0: Wszystko jedno, wszystko źle. Taka generalizacja od zespołu LOR w Radiu SK2. Na nieszczęście niektórych maturzystów w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie jest wszystko jedno. Czytam właśnie, że najpewniej CKE do prokuratury zgłosi fakt, że prawdopodobnie doszło do wycieku arkuszy maturalnych, no więc nieciekawie się dzieje. Ja widziałam, że jakieś arkusze mignęły mi gdzieś tam w mediach społecznościowych, ale nie brałam ich na poważnie, bo to była interpretacja kmicowskiego wierszyka o arce Gdynia, więc sami rozumiecie.
1: SK2. Reklama.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Adam? Kopy lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
5: Może i jest stary, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 236 oraz Modlińska 229. Crown.pl 782 221 220.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: I po reklamie.

0: może i o maturach traktuję ten kawałek od panów Borusewicza i Kukiza. Jest taki dzień, gramy wam w Radiu SK2, no bo ten dzień rozpoczynający maraton maturalny przyszedł, jest teraz. Na szczęście jak się zaciśnie zęby, to szybko zleci i później już na młodych czekają najdłuższe wakacje życia. No i jest do czego dążyć. A my dążymy do newsów, one już w samo południe.
1: Reklama. Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności.

0: Wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie. To będzie ostatnia reklama.
1: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Partnerzy medialni. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International.
2: I po reklamie.
3: Stłuczka na moście Poniatowskiego, utrudnienia w ruchu w kierunku do centrum i poniżej mostu w tunelu Wisłostrady też kierowcy stoją na pasie do Wilanowa, a pogoda w Warszawie dzisiaj też taka stateczna bardziej?
4: No bardziej stateczna, ale na 25 stopniach aż na termometrach, no, a jeszcze do 27 może podskoczyć miejscami. Chmury za dużo nie ma, ale może się ich więcej pojawić późniejszym popołudniem. W nocy z kolei może przelotnie popadać. Jest 12, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Zdjęcie arkusza maturalnego pojawiło się w sieci. CKE informuje, że może to skutkować unieważnieniem egzaminu. Fotografię opublikowano w internecie tuż po rozpoczęciu matury z polskiego.
5: Ktoś wniósł na salę egzaminacyjną urządzenie telekomunikacyjne albo jakieś inne urządzenie, które łączy się z internetem i to może być podstawą do tego, żeby unieważnić egzamin temu maturzyście.
4: Zaznacza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. CKE podkreśla, że analizuje każdy taki przypadek i nie wyklucza zawiadomienia prokuratury w tej sprawie. Kryminalni badają okoliczności ataku nożownika we Włocławku. W szpitalu są teraz napastnik i jego ofiara. Mężczyzna ranił wczoraj wieczorem 44-latkę w czasie koncertu na jednej z uliczek.

0: Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski, CKE, podkreśla, że analizuje każdy taki przypadek i nie wyklucza zawiadomienia prokuratury w tej sprawie. Kryminalni badają okoliczności ataku nożownika we Włocławku. W szpitalu są teraz napastnik i jego ofiara. Mężczyzna ranił wczoraj wieczorem 44-latkę w czasie koncertu na jednej z uliczek.
1: Sam na miejscu ustalili również, że dwóch mężczyzn pobiegli za sprawcą tego ataku i pobili go oraz ugodzili go nożem.
0: Relacjonuje Tomaszewski z policji we Włocławku. Mundurowi zatrzymali także 37-latka, który stanął w obronie kobiety i ranił nożownika. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Do toruńskich aniołków dołączył anioł czarnego sportu. Oddaje hołd tradycji żużlowej miasta i został uwieczniony w pozie tzw. świecy, czyli jazdy na jednym kole. Anioł żużlowiec stanął przed Moto Areną. Wszystkie aniołki, które powstały w Toruniu, można znaleźć na wirtualnej mapie toruńskieanioły.pl. Łącznie jest ich już 12.
2: SK2 News, Warszawa.
0: W planach kolejne przedłużanie drugiej linii metra. Ogłoszono przetarg na przygotowanie dokumentacji dla nowego odcinka w kierunku Ursusa. Powstać mają 3 nowe stacje.
3: Ursus Niedźwiadek, Ursus Północny oraz Posag Siedmiu Panien. Jest to stacja węzłowa dla projektowanej 5. linii metra.
0: Mówi rzeczniczka metra warszawskiego Anna Bartoń. Prace przedprojektowe potrwają 18 miesięcy. Ogłoszono już nominacje do Nagrody Literackiej Warszawy. Kapituła wybrała 15 najlepszych polskich książek wydanych w ubiegłym roku. Finał konkursu w czerwcu.
4: Toruń ma aniołki, Wrocław krasnale, a gdyby SK2 była takim miastem, to na każdym roku stałyby figurki polskich muzyków w wersji mini. Oczywiście, a kto na przykład? Zalia, Doda, Anita Lipnicka. Te artystki usłyszycie też w dziesiątce najlepszych polskich hitów. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

0: wkrętce. Kamila Nosela już teraz.
1: Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Czy ja się zadzwoniłem do pana z uroczystości na 16 października?
2: Kula, kto mówi?
3: Organista Migrant mnie czyta po tej stronie. Od probościa mam tę datę.
2: Aha, no to zgadzałoby się. Tak.
3: Dobra,
2: jest.
3: Czego wy nic nie załatwiacie ze mną, z organistą?
2: Właśnie, kurczę, mieliśmy się wybierać do księdza teraz jeszcze raz, żeby nam tam powiedział co i jak.
3: Proszę pana, pan mi powieś, czy na uroczystości te wesele na 16 będziecie mnie potrzebować jako organistę, czy co?
2: Będziemy właśnie, kurczę, chcielibyśmy, no. Tylko, kurczę, no nic tam nie wspominał, żeby się tam umawiać z panem, czy jak to tam wygląda.
3: No bo warto by było, proszę pana, bo ja będę miał sanatorium. Dlatego ja bym mógł wam nagrać wszystko i tylko potrzeba mi osoby, której dam kasetę.
2: Aha, rozumiem. Kurde, no. Czyli... Kasetę to znaczy?
3: Nagram to wszystko na uroczystości, te wstawki moje i trzeba będzie, proszę pana, tam odpowiednio zapauzować i zaplayować, żeby to po prostu grało.
2: Aha, no to dobra, no to czyli że panu by nie było jako tako fizycznie,
3: fizycznie,
2: tak?
3: Mnie nie będzie, ja tydzień wcześniej wam to wszystko nagram.
2: Wiem, o co chodzi. Kurczę, no to byłaby szansa się jakoś z panem, nie wiem, spotkać czy coś tego rodzaju?
3: Ale to co mam wtedy wam powiedzieć, to jak czy to?
2: No na przykład.
3: Nie, no bo to będzie po kolei cała msza, proszę pana, ta ślubna.
2: Aha.
3: I jak ja kończę, to wydajecie pauzę. Albo stop.
2: Aha.
3: I wtedy jak ksiądz będzie potrzebował, żeby mieć, proszę pana, na przykład psalm śpiewany, to pan daje play.
2: No to ja nie wiem, musimy to jakoś uzgodnić z Anią.
3: Ale to wtedy pan będzie to robił, czy co? Bo ja muszę, jeżeli pan by chce to robić, to ja muszę taki długi mieć przedłużać, żeby pan miał przy sobie ten magnetofon i playować.
2: No to tak komicznie to będzie chyba, nie?
3: Nie rozumiem, dlaczego?
2: No nie wiem, jak ja bym to miał przy sobie.
3: No,
2: czy nie?
3: No może być młoda. Jak wam to nie przeszkadza, to mi mówcie. Ale może też, proszę pana, na przykład świadek chodzić do zakrystii i play i stop dawać.
2: Nie, no to nie jest żaden problem, w sumie mi to tam nie przeszkadza totalnie.
3: Dobra, tylko kto to będzie obsługiwał? Pan ci młoda.
2: Mogę ja.
3: Dobra, obsłuży w tym wszystkim pana Anna.
4: Też, kochanie, zostałeś wkręcony.
2: No, coś mi tu, kurde, nie pasowało. Gdzie to bym z przedłużaczem tam, kurde, gonił? Los.

prawda. Jania Dąbrowska w Radiu SK2. No ja mam nadzieję, że na maturze to nikt nie zmyślał w tej części, co trzeba ją sobie elegancko napisać, że to było takie bardziej lanie wody, tak jak zwykle. No właśnie, a co dalej w życiu robić po tej maturze? Czytam, że rekordowa liczba studentów, maturzystów w sensie, składa papiery na psychologię. Coś mi mówi, że skoro ten kierunek jest popularny, to za parę lat w zadaniu maturalnym z polskiego trzeba będzie określić, co autor lektury miał na myśli i odpowiedzieć na pytanie, jak się z tym czujesz. W sumie fajna perspektywa.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
6: I to razem!
7: Przyjemnie spędzić czas.
6: Ale pachnie!
5: Spróbować czekolady.
7: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
6: O, wow!
5: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
8: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
9: Kiedy kota nie ma, w Teatrze Kapitol zaczyna się totalna jazda bez trzymanki. Dwie pary, rocznica ślubu i podróż poślubna do Saint-Tropez. Po 20 latach. Jurny szwagier, mąż fajtłapa, zamożna siostra, grillowany łosoś i szczotka do sedesu z herbem rodziny królewskiej. Kiedy kota nie ma. Komedia, przy której popłaczesz się ze śmiechu. Bilety na teatrkapitol.pl. Zapraszam, Jacek Lenartowicz.
10: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić.
11: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
10: O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
12: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Castorama!
17: Teoria
18: i praktyka.
17: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
18: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
17: Tak?
18: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11.
22: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
23: I po reklamie.

Kuba i Kuba. To właśnie oni będą bawić się z nami na mazurskiej majówce z Eską 2 na takim ekskluzywnym konkursie dla tych słuchaczy, którzy z nami pojadą, bo montujemy ekipę na mazurską majówę sk2.pl. Tam skakujcie do naszej zabawy i napiszcie, dlaczego to wy powinniście z nami śpiewać przy ogniu.

0: Mińsku razem z tymi chłopakami również. SK2.pl, tam wskakujcie do zabawy, a za chwilę 14 i najważniejsze aktualne newsy w SK2.
1: Reklama.
2: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
3: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
4: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanii i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
5: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
9: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
8: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
9: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
1: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
0: Warszawa, klasyka gatunku, najbardziej przytkane tutaj ulice, widzę Grójecka i Wawelska, tam postoicie, do tego mały bonus od natury, bo częściej dzisiaj można kichać niż zmieniać biegi. Warszawa strasznie gdzieś zapylona, latają te małe pyłki z drzew, a w centrum gorąco jak na patelni.
11: 26 stopni tak dokładnie na termometrach, podobnie w temperaturze odczuwalnej, nad regionem co prawda nieco więcej chmur, późniejszym wieczorem i w nocy może z nich przelotnie popadać.
10: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
11: Jest 14. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Londyn chce mieć w Warszawie adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się do Unii. Tłumaczy premier i ogłasza, że 27 maja Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat. Będzie to porozumienie realnie wzmacniające naszą współpracę, szczególnie w dziedzinie obronności, tłumaczy Donald Tusk. To ustalenia po rozmowie z brytyjskim, ale też kanadyjskim szefem rządu w Erewaniu.
12: W tej chwili intensywnie pracujemy nad nowym formatem, głównie ze względów geopolitycznych, który będzie ze sobą dużo bardziej niż do tej pory zintegrowany.
11: Premier także zapowiedział, że rząd najprawdopodobniej w piątek będzie gotowy z podpisaniem umowy SAFE. Z tego unijnego programu do Polski ma trafić ponad 43 miliardy euro na zakupy sprzętu wojskowego. Zbrodnia była zaplanowana, ujawnia prokuratura, która zajmuje się tragedią w Jarocinie. 21-latek z Ukrainy usłyszał zarzut zabójstwa 35-letniego rodaka.
13: Spotkał się z rozjącym ze sklepu pokrzywdzonym, zadał mu co najmniej 8 ciosów wcześniej zebranym z domu nożem.
11: Informuje Maciej Meller z prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim i dodaje, że zabójstwo ma tło rodzinne.
13: Ze wstępnych ustaleń wynika, iż motywem jego działania mogła być niechęć do spotykania się pokrzywdzonego z jego matką.
11: Podejrzanemu grozi dożywocie. 21-latek przyznał się do winy. Trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. 278 wypadków, w których zginęło 20 osób, a ponad 300 zostało rannych. To bilans tegorocznej majówki na drogach. Zatrzymano 1337 kierowców, którzy prowadzili pod wpływem alkoholu.
14: Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano wśród kierujących jednośladami. Zginęło 10 motocyklistów oraz jeden rowerzysta.
11: Informuje Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. Jak dodaje, liczba wypadków, ofiar i rannych pozostaje na podobnym poziomie jak w ubiegłym roku w czasie majówki.
1: SK2 News. Warszawa.
11: Warszawa z najwyższym ratingiem krajowym. Agencja Fitch potwierdza stabilną sytuację finansową stolicy. To potwierdzenie wiarygodności finansowej miasta oraz skutecznego i odpowiedzialnego zarządzania finansami. Każda kropla się liczy. Przed nami kolejna studencka akcja oddawania krwi, czyli Wampiriada, organizowana przez Szkołę Główną Handlową.
15: Bardzo dużo osób bierze udział i za każdym razem zbieram około 60-70 litrów krwi.
11: Mówi jedna z organizatorek, Aleksandra Cimoch. Akcja potrwa od 11

0: Tego do 14 maja. Szczegóły na Facebooku i Instagramie Wampiriady SGH.
1: Monika, Florian i Michał, oni mają trochę przedłużone majówkowe szaleństwo, ponieważ dzisiaj się imieninują, ale my też mamy powody do świętowania 5 maja, a nawet mamy, Kuba, trzy powody.
2: Słucham.
1: Dzisiaj Światowy Dzień Mycia Rąk. Rąsie myje, prawda?
2: No ale to zawsze, to dzień jak co dzień.
1: Tak, Dzień Europy, Polska leży w Europie, prawda?
2: No zgadza się.
1: I Dzień Bez Makijażu.
2: O proszę.
1: Też no to, świętujesz,
2: to
1: prawda?
2: To też obchodzę dzień jak co dzień.
1: Czy kładziesz może dzisiaj tapetę?

0: Ja kiedyś kładłem, powiem ci, że bardzo ciężko ten klej, kurczę, klei się strasznie na tym gwałku.
1: Szpachelką mówisz później, trzeba.
0: No tak. Do robienia makijażu, kładzenia tapety, czy nawet malowania ścian, albo wymiany kranu, cokolwiek teraz robicie, 10 muzycznych takich kolorowych, stolowych hitów. Bledka, Mysłowic, na dzień dobry, Kowalski, witajcie w SC2.

0: Tak się mówi, jak się jest w Disneylandzie, bo to nasz Disneyland w Wesce 2 i w dziesiątce najlepszych polskich hiciorów. A propos Disneylandu i rodzinnej atmosfery. Populacja spada, czytam w internecie. Jest nas coraz mniej Polaków. Główny Urząd Statystyczny podał, że jest nas mniej, populacja Polski znowu w dół. Zmierzamy do bycia 36-milionowym krajem. No to co, ta prognoza na ten najbliższy czas? Żeby był to czas możliwego wzrostu rodzinnej atmosfery?
1: SK2.
0: Mam coś takiego, na mniej gadania, więcej działania. Trzy razy bardziej. Hania Kuzimowicz, Wesce 2.

0: Dawid podsiadło w SC2 z nowym kawałkiem Sezon, który zapowiada jego krążek. Sezon na najlepsze polskie hity w SC2 cały czas trwa. Dzisiaj, no właśnie, jest czwarty dzień maja. A mnie się pomyliło. I na 726-826-826. Dobrze, że jesteście wy czujni słuchacze w dzień makijażu, bez makijażu.
1: Witam, stały słuchacz. Ja mam taką uwagę, kierowca zawodowy do tego redaktora od tapety. Dzisiaj jest 4 maja, zgubił gdzieś dzień w tej tapecie. Dziękuję, stały słuchacz.
2: SK2.
0: Zgubiłem dzień przy kładzeniu tapety, ale wałek.
3: Autopromocja.
2: Prawda po wywiadówce.
4: Mamo, ale to przecież on zaczął.
3: Prawda według faceta na pierwszej randce.
5: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
6: A u nas jest ktoś, kto powie ci całą prawdę.
2: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
7: Kto jest lepszym kierowcą? Kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
2: Jarząbek prawdę ci powie.
3: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
2: Reklama.
8: Szukasz stabilnych i wygodnych krzeseł na balkon lub do ogrodu? W Jula znajdziesz krzesła ze stali lakierowanej proszkowo, tylko teraz za jedyne 59 zł, czyli o 70 zł taniej. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600.

0: metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Adam? Kopy lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
2: Może i jest stary, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 236 oraz Modlińska 229. Crown.pl 782 221 220.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: Kiedy kota nie ma, w Teatrze Kapitol. Już 12 lat jesteśmy z wami. 12 lat śmiechu i ponad 1200 spektakli. Jeśli jeszcze nie widzieliście tej szalonej farsy o miłości, zazdrości i totalnym chaosie, czas to nadrobić. A jeśli widzieliście, wiecie, że warto wrócić. Rezerwujcie bilety już teraz na teatrkapitol.pl i świętujcie razem z nami. Zapraszam, Jacek Lenartowicz.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Partnerzy medialni. Life and Gun Magazine. Ostry Gwint.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko złoty 69 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: I po reklamie.

0: Westy 2 Jugopolis i Maciej Maleńczuk, który nigdy nie zrobił matury, ale za to zrobił karierę muzyczną. A jaka gwiazda dzisiaj pisała maturę, o tym w newsach Eski 2. O 15 wszystkiego się dowiecie.
1: Reklama.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
3: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
4: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Mi, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
7: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
8: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
10: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
11: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
0: No, pogoda robi swoje. Jest gorąco, jak w saunie. Można by spokojnie zrobić zimny łokieć i włączyć klimatyzację. Klimatyzacja raczej się przyda na wyjeździe i wjeździe z Łomianek, a także na moście Grota i w Alejach Jerozolimskich, bo tutaj powolutku jedziecie, taki spacerek w aucie niż jazda.
15: Do pogody jeszcze wrócę, bo faktycznie grzeje dosyć mocno, ale chmur nad regionem pojawia się coraz więcej, a wieczorem i w nocy może też przelotnie popadać, to głównie na północy województwa.
14: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
15: Jest 15. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Na stole prawie 44 miliardy euro na sprzęt wojskowy. Premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd najprawdopodobniej w piątek będzie gotowy z podpisaniem umowy SAFE. Choć to alternatywa do pierwotnie zawetowanej przez prezydenta wersji programu, pieniądze dla armii nie mają być mniejsze. A na co zostaną przeznaczone? Mateusz Chłyston.
16: Skorzystać z pożyczki SAFE mają wszystkie rodzaje sił zbrojnych, ale w pierwszej kolejności pieniądze mają zostać przeznaczone dla marynarki na dokończenie budowy statków ratowych. ratownik i nawigator. Pieniądze trafią też do sił powietrznych na priorytetowy w tej chwili projekt MRTT, czyli zakup powietrznego tankowca dla naszych myśliwców. W polskiej zbrojeniówce, korzystając z SAFE, armia zamierza zamówić także zestawy Piorun, bojowe wozy piechoty Borsuk czy karabinki Grot oraz drony. Jedną z kluczowych inwestycji w ramach tej unijnej pożyczki ma być też rozbudowa systemu SAN, przeznaczonego do neutralizacji bezzałogowców.
15: A rzecznik Komisji Europejskiej poinformował, że Bruksela otrzymała od polskich władz umowę pożyczki w sprawie SAFE, dodał, że trwają procedury, a unijni urzędnicy będą działać szybko. Służby wyjaśniają okoliczności tragedii na Suwalszczyźnie. Mężczyzna zginął w pożarze przyczepy kempingowej. Do tragedii doszło wczoraj po południu w miejscowości Okuniowiec.
17: Po przybyciu na miejsce zdarzenia strażacy zastali przyczepę w całości objętą ogniem. Po opanowaniu sytuacji ujawniono wewnątrz przyczepy ciało osoby.
15: Relacjonuje rzecznik Suwalskiej Straży Pożarnej Paweł Godlewski. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Gwiazda FC Porto na maturze w Białymstoku. Oskar Pietuszewski prosto z fety po zdobyciu Mistrzostwa Portugalii wrócił do szkolnej ławki napisać egzamin dojrzałości. Jak poradził sobie z językiem polskim?
18: Panie Tema się trafił, dużo rzeczy można było się odwołać. Przygotowałem gdzieś tam się indywidualnie w Portugalii. Wiadomo, ta kariera przyspieszyła w niesamowitym tempie, a szkołę trzeba zdać, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy.
15: Zaznacza wychowanek Jagiellonii Białystok i zawodnik FC Porto. Dodajmy, że między innymi dzięki niemu wartość portugalskiego klubu wzrosła o 55 milionów złotych.
1: SK2 News, Warszawa.
15: Mazowieckie wciąż z trzecim stopniem zagrożenia pożarowego. Strażacy alarmują. Sucha ściółka, brak opadów i silny wiatr sprawiają, że nawet mała iskra może doprowadzić do pożaru lasu, a najwięcej takich interwencji jest właśnie na Mazowszu.
19: Jest to jedno z większych województw, jest dosyć duży procent zalesienia, no i niestety tych interwencji jest bardzo dużo.
15: Mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec. Trwa przebudowa placu Narutowicza. Powstanie tam zielona przestrzeń i miejsca wypoczynku. Plac ma się stać bardziej przyjazny dla pieszych. Remont potrwa do końca roku.
0: Poniedziałkowe popołudnie i to po majówce w pracy, co tam u was, kawa? No i pewnie szybkie podsumowanie. Każdy teraz sobie opowiada, gdzie był, co tam zrobił i kto do dziś nie do końca pamięta, co tam dokładnie w majówkę wywinął, a my z Natalią Kukulską, Mrozem Widzę i Patrycją Markowską, no i z wami, najlepszymi słuchaczami Eski 2, wywijamy najlepsze polskie numery, które pasują do każdej historii.
1: Najlepsze polskie hity.
0: Nawet do tej historii, której lepiej nie opowiadać do końca. Jeszcze

0: teraz mam ją już z kim.
1: Dodaj jej pamiętnik Wesce 2. Słuchajcie, mamy bardzo kosmiczny klimat nad głowami, romantyczny taki, a zbliża się maksimum roju meteorów. W środę, pojutrze już, niebo odpali prawdziwy pokaz. Nawet do 50 spadających gwiazd i to na godzinę. No to sporo, a że spadające gwiazdki przecież spełniają życzenia. Trzeba tylko sobie takie pomyśleć, jak gwiazdka spada. Do tego wieczoru co wy sobie będziecie życzyć? 726-826-826, radiowy messenger. Co będziecie sobie życzyć, kiedy gwiazdki z nieba będą spadać? Ja bym sobie życzył, żeby... Bo ten rój meteorów ma być w środę. To żeby zamiast czwartku był już piątek.
2: SK2.

0: Ten tydzień to dopiero się zaczyna, więc nie wiemy, co będzie poza tym tygodniem, ale już teraz o 15.30 Jakub Konieczkowicz w studiu i bieżące wiadomości w SC2.
1: Adwokat od trumien na kółkach, poszukiwany listem gończym. Przypomnijmy, Paweł Kozanecki został skazany na 1,5 roku więzienia. W 2021 roku na drodze Barczewo-Jeziorany spowodował wypadek, w którym na miejscu zginęły dwie kobiety. Na stronie internetowej policji opublikowano list gończy z wizerunkiem i danymi poszukiwanego adwokata. Sprawca ataku na terenie Poznania zatrzymany, podała wielkopolska policja. Chodzi o mężczyznę, który ranił wczoraj ostrym narzędziem dwóch mężczyzn. Trafili do szpitala, sprawca biegł z miejsca zdarzenia. Mimo braku współpracy ze strony poszkodowanych, policjanci namierzyli napastnika. Został zatrzymany na poznańskich Jeżycach. Bełchatów dołączył do grona miast z własną tradycją muzyczną. Mieszkańcy każdego dnia mogą już usłyszeć oficjalny hejnał miasta. Melodia rozbrzmiewa w centrum miasta codziennie o 17.37. Godzina ta jest nieprzypadkowa, bo nawiązuje do daty nadania Bełchatowowowi praw miejskich.

0: Trąbeczkę o tej porze też robi niezłą robotę. W SC2 Grażyna Łoboszewska, 15:41. Grażyna Łoboszewska, czas nas uczy pogody. Myślisz, że jesteś tak młody. A propos, głosówka na Messengera trafiła, Eski2.
1: Witam, z tej strony Tomek z Jeleniej Góry. W poniedziałek mam 41 lat i 4 dni wolnego, więc to się dzieje. Dzisiaj wszyscy pracują, a ja świętuję. Pozdrawiam serdecznie.
0: No i dla ciebie wszystkiego najlepszego, ale piękny prezent urodzinowy, naprawdę od szefa. 4 dni wolnego. Taki to pożyje. I to więcej niż 100 lat. SK2. Czego życzymy? A najlepsze hity polskie za moment. Oskar Cyms i tegoroczne męskie granie w SC2.
2: Autopromocja. Majówka, majówka i po majówce.
3: O nie, nie tym razem.
4: Najlepsza majówka jeszcze przed tobą.
5: Mazurska majówka, SK2.
6: Jezioro, grill, hotel ze spa. No i polska muzyka na żywo.
7: Hej, tu Kuba i Kuba. My też tam będziemy i zagramy dla was.
8: Zgłaszajcie się na sk2.pl.
9: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
10: Autopromocja. Reklama.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: Castorama. Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
13: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Gorąco?

0: KFC. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto.

0: aplikacji i na lotto.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.

0: Teraz jeszcze śpiewa Zalia, wcześniej Vito Bambino, a za chwilę Igor Herbut. To tegoroczny skład męskiego grania. Tak się składa, że za chwilę 16 i punktualnie. Złożone już ma dla Was Jakub Konieczkowicz najważniejsze świeże newsy w ST2.
1: Reklama.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: 99 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
2: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
7: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
6: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
8: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
11: O, S7M-ka tutaj widzę, znaczy droga, ta trasa toruńska cała zakorkowana, do tego jeszcze na Stanisława Maczka jakaś kolizja i również są utrudnienia, ale za to piękna pogoda, żeby robić remoncik na Moście Gdańskim, tam prace zabezpieczające. Roboty rozpoczną się od strony Śródmieścia, a potem widzę, że w stronę kierunku Pragi mają się przenieść i słońce będzie towarzyszyło drogowcom.
12: To prawda, 27 stopni już wskoczyło na termometr, podobnie wysokie temperatury w kolejnych dniach, mimo wzrastającego zachmurzenia.
10: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
12: Jest 16, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz.

0: i dziś podeszła do matury. Mowa o 17-letniej Zuzannie, która w szpitalu przy ulicy Unii Lubelskiej w Szczecinie zdawała egzamin dojrzałości.
1: Ze wzruszeniem podziwiamy jej determinację, jej wielką odwagę oraz niesamowitą konsekwencję w realizacji postawionych i przyjętych celów.
0: Mówi Magdalena Knop, rzeczniczka szpitala. Jak dodaje, to pierwsze takie wydarzenie w historii tej placówki.
2: SK2 News, Warszawa.
0: Polonia Warszawa chce zbudować nowoczesną bazę treningową. Klub szuka miejsca, gdzie mogłaby powstać. Rozesłał w tej sprawie listy do władz stolicy i gmin ościennych.
3: My jako klub pierwszoligowy, aspirujący do gry w Ekstraklasie, no musimy taki obiekt posiadać, to siłą rzeczy.
0: Mówi Bartłomiej Dryl, członek zarządu Polonii. W planach budowa co najmniej 4 boisk. Z obiektów miałaby też korzystać lokalna społeczność. Przed nami kolejna wampiriada. Akcja oddawania krwi potrwa od 11 do 14 maja w Szkole Głównej Handlowej. Aby oddać krew, należy się zapisać. Szczegóły na Facebooku i Instagramie akcji.
4: Patrzę na tą mapkę pogodową, jeszcze w całym kraju powyżej 20 stopni, nad większością kraju też słońce. Zatem zarzucamy okularki na nos i można włączyć klimę w aucie. A jak nie działa, to zrobimy klimę i to w SC2 razem z Dawidem Podsiadło i go wpadnie w tej godzinie i inne hity.

0: Ja mogę być tak z ogromną przyjemnością obejmowany. Również przez Artura Jarząbka jest już w studiu, sprawdził zasady gry na maturze. Telefon na egzaminie, hit czy kit?
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Słuchajcie, temat stary jak matura, ale jak co roku wraca jak bumerang. Telefony, smartwatche i inne cuda techniki na egzaminie dojrzałości. Czy można je wnosić? No i nie, nie można. Centralna Komisja Egzaminacyjna przypomina, żadnych komórek, żadnych zegarków z funkcją, nie wiem, hej Siri, co to jest fotosynteza? Totalny zakaz. Okej, są wyjątki, na przykład jak ktoś ma cukrzycę i potrzebuje aplikacji do monitorowania poziomu glukozy, to da się to wcześniej zgłosić i załatwić zgodę, ale teksty w stylu, proszę pani, ja bez smartwatcha to się stresuję, no tutaj raczej nie przejdą. Na maturze można mieć dowód, czarny długopis, linijkę, cyrkiel, ale żadnych amuletów, pluszaków ani kubka, nawet z napisem najlepszy maturzysta świata od cioci. Tylko wy, wasz stres i kawałek papieru. A jeśli ktoś mimo wszystko spróbuje wnieść telefon, to może się skończyć to tak, że jego matura potrwa trochę dłużej. Tak, no, do przyszłego roku.
1: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.

0: Wiktor Dyduła i Szybkie Tempo w SC2. Szybko trzeba będzie teraz wchodzić na Kasprowy Wierch, bo coś tam nie działa. Jakub Konieczkowicz powie wam w newsach SK2, co tam się wydarzyło. 16:30.
1: Zdjęcie arkusza maturalnego pojawiło się dziś w sieci. CKE nie wyklucza zawiadomienia do prokuratury. To w sprawie dzisiejszego egzaminu z języka polskiego. Centralna Komisja Egzaminacyjna analizuje sprawę wycieku, a więcej w tym temacie już w kolejnych newsach. Blisko 300 komisji będzie szacować straty w sadach i gospodarstwach na terenie Mazowsza. Taką decyzję podjął wojewoda, a wszystko po ubiegłotygodniowych nocnych przymrozkach. Niskie temperatury wyrządziły szkody m.in. w sadach w rejonie grójeckim. Do Urzędu Wojewódzkiego na Mazowszu zgłosiło się już ponad 400 poszkodowanych gospodarstw. Stanęła kolej linowa na Kasprowy Wierch w Tatrach. Do 22 maja będzie prowadzony jej wiosenny przegląd. W tym czasie na Kasprowy Wierch będzie można dostać się jedynie na piechotę. Wraz z unieruchomieniem kolei głównej stanął też wyciąg narciarski w Dolinie Gąsienicowej. Choć śniegu w górach nadal sporo, sezon narciarski zakończono z uwagi na budzącą się do życia przyrodę.

W SC2ONA wczoraj jeszcze Agnieszka Chylińska na koncercie na pełnych obrotach w Jarocinie dawała czadu. Był ogień, zero hamulców, a my w SC2 mamy też własny koncertowy plan na majówkę, kochani. Wyobraźcie sobie, Mazury, jezioro, las, wieczór, ognisko, no i Kuba, grający tylko dla naszej ekipy swoje hity, i to w hotelu w Mikołajkach, albo przed hotelem, tak.

był ogień, zero hamulców, a my w SC2 mamy też własny koncertowy plan na majówkę, kochani. Wyobraźcie sobie, Mazury, jezioro, las, wieczór, ognisko, no i Kuba. Grający tylko dla naszej ekipy swoje hity, i to w hotelu w Mikołajkach, albo przed hotelem, tak.

0: Rana przy ognisku. Pierwsza dołączyła dzisiaj do naszej radiowej paczki Eski 2 Basia i powiedziała jasno.
1: Chciałabym odpocząć od pracy, codziennych obowiązków, od dzieci, usiąść z wami przy ognisku, zjeść smacznego grilla i pośpiewać wieczorem same super hity.
0: I Basia będzie to robić razem z nami już w przyszłym tygodniu i ze swoim mężem, którego zabiera. No i może z tobą, albo z tobą. Dołącz też do naszej bandy pozytywnie zakręconych słuchaczy Eski 2, których zabieramy na mazurską majówkę w przyszłym tygodniu do Mikołajek. Na takim wyjeździe najważniejsze, aby w odpowiedniej być załodze.
2: Eska 2.
0: Stwórz taką załogę razem z nami, sk2.pl. Jutro może to ty do nas dołączysz.
3: Autopromocja.
2: Choć pytania mogą wydawać się proste,
3: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
4: Roślina. Agawa. Kolor.
5: Też agawa? Nie.
6: Abażur.
2: Państwa miasta w Radiu SK2.
3: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem
2: i wygraj 5 stów na twój prezent marzeń. Państwa miasta.
3: Codziennie po 8 w radiu SK2. Autopromocja.
2: Reklama.
7: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
9: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
17: Wszystko, czego dziś chcę,
18: to ziemniaki z Sadów i Pól, worek 5 kg, drugi gratis. A od wtorku łopatka, kilogram w hit cenie 12,99.
19: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
20: Adam, kopy lat. Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
21: Może i jest stary, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 236 oraz Modlińska 229. Crown.pl 782 221 220.
22: Kiedy kota nie ma, w Teatrze Kapitol zaczyna się totalna jazda bez trzymanki. Dwie pary, rocznica ślubu i podróż poślubna do Saint-Tropez po 20 latach. Jurny szwagier, mąż fajtłapa, zamożna siostra, grillowany łosoś i szczotka do sedesu z herbem rodziny królewskiej. Kiedy kota nie ma.

0: Kaśka Kowalska i dlaczego nie w SC2? Dlaczego by sobie tak nie wydłużyć tego majówkowego weekendu? Kinga, co o tym myślisz?
1: Myślę, że to wspaniały pomysł, szczególnie, że pogoda nadal dopisuje.
0: No, widzę, że po tej majówce jesteś tak opalona, jakbyś do Grecji się przeprowadziła.
1: I vice versa.
0: Zostawiam was z Kingą i z najlepszymi polskimi hitami. My kontynuujemy to, co najlepsze, również majówkowe szaleństwa. Będzie dym. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Zapraszam. Reklama. Skoczysz do Carrefoura?
2: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
3: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Strzał.pl. Strzelnica TV.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
11: O tej porze korków nieco mniej, ale dalej sporo. Korkują się dalej jerozolimskie przy prymasa tysiąclecia i przyrondzie Dmowskiego. Dolina Służewiecka, Czerniakowska też ze wzmożonym ruchem, ale wcale nie tak źle. Gorzej za to na Wisłostradzie, na Wale Miedzeszyńskim oraz oczywiście na S8. Korek w stronę Mostu Grota już od Bemowa.
1: A jeśli chodzi o pogodę, tutaj naprawdę nie ma na co narzekać. 25 stopni, jutro 27. Dużo słońca, choć chmury gdzieniegdzie też się pojawią.
10: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
11: Jest 17. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Centralna Komisja Egzaminacyjna nie wyklucza zawiadomienia do prokuratury. To po ujawnieniu pod

0: Czas matury z języka polskiego zdjęć egzaminu. Jak przekazał dyrektor CKE Robert Zakrzewski, sprawa jest analizowana. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
1: Dyrektor CKE podkreślił, że przed godziną 9, kiedy zaczął się egzamin, nie było wycieku. Doszło do niego po jego rozpoczęciu. Ktoś musiał wnieść na salę urządzenie z dostępem do internetu.
2: I to może być podstawą do tego, żeby unieważnić egzamin temu maturzyście.
1: Mówi Robert Zakrzewski. Maturzyści pisali dziś egzamin podstawowy z języka polskiego. Jak im poszło?
3: Celuję, że z 50% to będzie na pewno. I będzie okej. Okay. Najważniejsze, żeby zdać.
4: Chciałabym 60.
5: Nie było dziadów w tym roku, więc to jest dziwna rzecz.
6: Bardzo przyjemne temaciki, fajnie można było wybrać do tego książki.
1: A jutro maturzyści podejdą do egzaminu z matematyki.
0: Dodajmy, maturę w tym roku zdaje ponad 344 tysiące osób. Nie stawił się do odbycia kary, jest poszukiwany listem gończym. Mowa o adwokacie od Trumien na Kółkach. W 2021 roku na drodze Barczewo-Jeziorany spowodował wypadek, w którym zginęły dwie kobiety.
7: Policjanci z 3 Komisariatu Policji w Łodzi na podstawie listu gończego prowadzą poszukiwania za Pawłem Kozaneckim celem odbycia przez niego kary pozbawienia wolności w wymiarze 18 miesięcy.
0: Mówi Kamila Sowińska z Policji w Łodzi. Przypomnijmy, o wypadku stało się głośno, gdy Paweł Kozanecki opublikował w internecie film, w którym stwierdził, że wypadek był konfrontacją bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. Nie jeden, a co najmniej 3 bobry żyją w morskim oku. Przyrodnicy mają już pewność, że zwierzę założyło tam rodzinę. Od kilku lat bobry występują też niżej, w rejonie Palenicy Białczańskiej. Jest ich tam o wiele więcej.
8: Ściął mi ostatnio miodłę, która 200 lat już miała. Pamiętały zabory, przetrwały dwie wojny światowe, a przyszedł bóbr i dał im radę, nie?
0: Mówi leśniczy TPN-u Grzegorz Bryniarski. Teren morskiego oka to obszar ochrony ścisłej, dlatego też ludzie nie ingerują w to, co dzieje się w przyrodzie i w plany bobrów.
9: SK2 News, Warszawa.
0: Mazowieckie z 3 stopniem zagrożenia pożarowego. Strażacy alarmują. Sucha ściółka i brak opadów sprawiają, że nawet mała iskra może doprowadzić do tragedii.
10: Jest to jedno z większych województw. Jest dosyć duży procent zalesienia. No i niestety tych interwencji jest bardzo dużo.
0: Mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec. Ostatnio lasy trzeba było gasić m.in. w Zielonce czy Chotomowie. Aleja Piłsudskiego w Wesołej zostanie rozbudowana. Stołeczny Zarząd Rozbudowy rozpoczął przetarg, a chodzi o odcinek między Traktem Brzeskim a granicami miasta.
11: 3 minuty po godzinie 17. Dzień dobry. M jak majówka, M jak matura i N jak najlepsze polskie hity. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym wszystkim, ale najpierw gramy. Najlepsze polskie hity, Warius Manx na dobry początek, Pocałuj noc. Kinga Baryga, witam i zapraszam serdecznie.

0: Urszula, Malinowy Król. Tak wam gramy w Radio SK 2, 21 minut po godzinie 17. Dzisiaj 4 dzień maja. Ja wiem, że niektórzy jeszcze dogorywają po majówce, ale są też tacy, których zżera stres. I są to maturzyści, ale też abiturienci, bo tak można ich nazwać. Więc ja zaczęłam szukać. Przegrzebałam sobie internet i znalazłam różne wersje poradników dla maturzystów. Czyli co zrobić, żeby się nie stresować, jak się do tej matury przygotować, jak się zachować dzień wcześniej. I mam pewne propozycje, ale najpierw chciałabym zapytać was, bo dzisiaj był język polski, jutro jest matematyka, więc jakie wy macie porady dla maturzystów? Dajcie znać koniecznie na Messengerze Radia SK2, zostawcie głosówkę bądź wiadomość tekstową, a ja wręczę wam gadżety. Radia SK2, bardzo chętnie się nimi podzielę, tylko dajcie znać, jakie macie porady dla maturzystów. A ja już teraz gram, Jeremi Sikorski, wracam w Radiu SK2.
1: S

0: Metzner i Gotham, tak wam gramy w Radio SK 2. To są najlepsze polskie hity. A ja pytałam was o wszelkie porady dla maturzystów. I odezwała się do nas Joasia. Halo, halo, Joasiu, jesteś?
1: Drodzy maturzyści, teraz już tylko spokój was uratuje. Ale pamiętajcie, że nawet jeśli coś nie pójdzie, to nie jest egzamin do NASA. Zawsze są poprawki. Pozdrawiam i życzę powodzenia wszystkim maturzystom.
0: Bo jak to się mówi, bez spiny są drugie terminy.
2: SK2.
0: Dzięki bardzo, Asiu, za wiadomość. Dla ciebie mam oczywiście gadżety Radia SK2, a wszystkich tych, którzy jeszcze wiadomości nie wysłali, zachęcam. Piszcie do nas, jakie macie porady dla maturzystów.
3: Autopromocja. Majówka, majówka i po majówce.
4: O nie, nie tym razem.
5: Najlepsza majówka jeszcze przed tobą.
6: Mazurska majówka SK2.
7: Jezioro, grill, hotel ze spa. No i polska muzyka na żywo.
8: Hej, tu Kuba i Kuba. My też tam będziemy i zagramy dla was.
9: Zgłaszajcie się na sk2.pl.
10: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
11: Autopromocja. Reklama.
12: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
17: I po reklamie.

0: ciebie bym zrobił.
1: Mezo, Liber, Aniele, tak wam gramy chwilę przed godziną 18 w Radiu SK2. Po 18 kolejne najlepsze polskie hity będzie m.in. Lor, Wszystko jedno, wszystko źle, ale będą też Bracia i Za szkłem.
2: Reklama.
3: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Przepraszam sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
8: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
7: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanii i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
9: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: I po reklamie.
10: Jest 18. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Informacje z ostatniej chwili. W Lipsku w Niemczech samochód wjechał w tłum ludzi. Dwie osoby nie żyją. Trwa akcja policji na miejscu. Według doniesień niemieckiego dziennika Bild poszkodowane zostało co najmniej 8 osób. Więcej za benzynę. Diesel bez zmian. Jutro litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 6 zł i 49 groszy. Za diesla zapłacimy 7 zł i 31 groszy. Ekspert od rynku paliw Dawid Czopek ocenia, że program CPN z wyznaczaniem maksymalnych cen paliw będzie konieczny w czasie wakacji.
11: Według mnie jest bardzo mało prawdopodobne, żeby rządowa tarcza, żeby program CPN został zakończony przed końcem wakacji.
10: Jak na razie jednak program ceny paliw niżej ma obowiązywać do 15 maja. Stefan Hortgacher wraca do Polski. Przekazał dziś Polski Związek Narciarski. Austriak zajmie się koordynacją systemu szkolenia. Maciej Maciusiak pozostanie trenerem kadry A.
1: Minuta po godzinie 18. Najlepsze polskie hity grają dalej. Już za chwilę Bracia i Za szkłem, ale też za chwilę poradnik maturzystów. Wy przychodzicie ze swoimi propozycjami, ale ja też już za chwilę przedstawię swoje. Jeśli coś wam jeszcze przyszło do głowy, macie jakieś porady dla maturzystów, przed którymi matematyka, czyli królowa nauk, to dajcie znać na Messengerze Radia SK2. Czekam na wasze głosówki bądź wiadomości tekstowe. A ja już teraz gram dalej. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

przed którymi matematyka, czyli królowa nauk, to dajcie znać na Messengerze Radia SK2. Czekam na wasze głosówki bądź wiadomości tekstowe. A ja już teraz gram dalej. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Lor, wszystko jedno, wszystko źle. Tak wam gramy w Radio SK 2, 16 minut po godzinie 18. Jeśli wy, drodzy maturzyści, po dzisiejszym egzaminie dojrzałości z języka polskiego macie takie, że wszystko jedno, wszystko źle, to spokojnie. Słuchacze Radio SK 2 przychodzą wam tutaj z takim poradnikiem dla maturzystów. I Marzenka napisała: jak ja zdawałam swoją maturę, to mi nauczyciele powtarzali, żeby się nie stresować, bo to tylko taki większy sprawdzian, do którego przygotowywaliśmy się kilka lat. Rzeczywiście, choć ja wiem, łatwo się mówi, ciężej się robi.
1: SK2.
0: No ale my gramy dalej, tak żeby was odpowiednio odstresować. Jamal i Polisman.

Ale zrobiło się sentymentalnie i przyjemnie. I tak, jakbyśmy wszyscy siedzieli przy tym majowym ognisku. Lady Punk, zawsze tam, gdzie ty. Tak wam gramy w Radio SK2, 27 minut po godzinie 18. To są najlepsze polskie hity, a my cały czas kręcimy się wokół matury i maturzystów, a także abiturientów, bo również tak można ich nazwać. I teraz przychodzę z tym pomocnikiem maturzystów, który znalazłam w internecie. Otóż okazuje się, że są pewne zasady, których trzeba się trzymać. Sen powinien wygrywać, nauka w nocy totalnie się nie opłaca. To jest najgorszy pomysł, więc już odłóżcie te zeszyty, odłóżcie te wzory matematyczne i po prostu odpoczywajcie. Słuchajcie najlepszych polskich hitów, a o godzinie 22 pójdźcie spać. Warto też zrobić coś, co was wyciszy, czyli na przykład wybrać się na spacer, a pogoda sprzyja w wielu miejscach w Polsce. I jeśli chodzi o naukę, no to lepiej się już dzisiaj nie uczyć, bo może się okazać, że do jutra totalnie o wszystkim zapomnimy. No to co, drodzy maturzyści, powodzenia, czas na relaks i słuchanie najlepszych polskich hitów. Już teraz coś specjalnie dla was. Coś, co bardzo wszyscy lubicie. Wiktoria Kida, Oskar Sims. Gdy będziesz sam.

0: Tyle słońca w całym mieście. I to dosłownie Anna Jantar tak nam gra przed godziną 19 po 19. Nie dość, że kolejne najlepsze polskie hity, to jeszcze zabawa. Nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się już zgłaszać. Zapraszam serdecznie. Zostawcie swój numer telefonu na Messengerze Radia SK2.
1: Reklama.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero. Karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Targi na Biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Agata Chruściak, witajcie. To będzie taneczny wieczór. Za godzinę startuje Dance Monday w fabryce Norblina. Food Town zamienia się wtedy w parkiet pełen rytmu, energii i dobrej zabawy. Będzie otwarta lekcja tańca, nauka podstawowych kroków solo, ale też taniec w parze. Wstęp jest bezpłatny. A również za godzinę darmowe aikido dla dorosłych. Będzie dużo ruchu, ale też praca z oddechem oraz elementy medytacyjne. To przy

Markowskiej 16. 19 wybiła, najlepsze polskie hity grają dalej, ale to nie wszystko, bo zapraszamy również do zabawy Nie mów tak, nie mów nie. To już za chwilę, wyjaśnię wam też zasady tej gry, ale zanim to nastąpi, to pogram wam trochę najlepszych polskich kawałków. Grzegorz Chyży i Tap na chwilę. Tak zaczynamy godzinę 19. Kinga Baryga, witam i zapraszam. SK2

0: Gosia Andrzejewicz, Pozwól żyć. Tak wam gramy w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity, a już za chwilę nie dość, że usłyszycie najlepsze polskie kawałki, to jeszcze wspólnie pobawimy się w zabawę Nie mów tak, nie mów nie. To jest propozycja, z którą do was przychodzę. Wy, jeżeli chcecie wziąć udział w tej zabawie, no to wystarczy, że wyślecie na Messengerze Radia SK2 swój numer telefonu. A zasady są następujące. Ja zadaję wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Na to wszystko macie 30 sekund. Jeśli uda wam się przejść przez te wszystkie zasady i odpowiedzieć na wszystkie pytania w 30 sekund, to zgarniacie ode mnie kubek Radia SK2. Czy są tu jacyś chętni? Jeśli tak, to zapraszam. Messenger Radia SK2, swój numer telefonu, a ja gram dalej. Kolejne najlepsze polskie hity.
1: SK2.
0: Daria Zawiałow, Złamane serce jest okej, już teraz.

0: Jeremi Sikorski, Artur Sikorski, Młodość. Ci bracia zaskakują wielkim talentem. A już teraz my zobaczymy, czy Ania poradzi sobie w naszej zabawie. Jakiej?
1: Nie mów tak.
2: Nie mów tak.
1: Nie mów nie.
0: Właśnie takiej. Razem z nami jest Ania. Halo, halo, Aniu.
3: Dobre.
0: Cześć, Aniu, cześć. Powiedz mi, co ty porabiasz? Ty chyba w samochodzie, prawda?
3: Wracamy z nami.
0: A, powrót z zajęć, rozumiem. No dobrze, to ja z tego, co słyszałam, to jesteś też ze swoim tatą. Jak tata ma na imię?
3: Tomio.
4: Tomek, tak, dzień dobry.
0: Dzień dobry, cześć Tomku. Dobrze, to w takim razie mam nadzieję, że tutaj we dwójkę dacie radę i przejdziecie przez te wszystkie pytania, które dla was przygotowałam. Zasady są następujące, ja jeszcze szybko przypomnę. Zadaję wam 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały, na to wszystko macie 30 sekund. Jeśli wam się uda, to zgarniacie oczywiście tutaj ode mnie gadżety Radia SK 2. Czy jesteście gotowi?
4: Tak, jesteśmy.
0: Dobra, ważne, żeby mówić do mikrofonu, żeby było dobrze was słychać, okej?
4: Okej, okej.
0: Super. To w takim razie zaczynajmy. Lubisz biały kolor?
3: Lubię.
0: Jeśli zamieszasz czarny i biały, to uzyskasz biały?
4: Nie, koniecznie.
0: No to nie, dobra. A czarny?
3: Też.
0: Kiedy mówię biały, myślisz o śniegu?
4: Zdecydowanie.
0: Na biegunie północnym jest śnieg?
3: Jest.
0: Co powiedziałaś? Nie?
3: Absolutnie.
0: Dobrze, udało się. 6 pytań przeszliście. Troszeczkę to niekoniecznie takie naciągnięte, ale zaliczamy, zaliczamy, moi drodzy.
4: Yes.
0: więc bardzo dziękuję oczywiście dla was, Kubek Radio SK 2. Mam nadzieję, że mile spędzicie to popołudnie i że bezpiecznie dojedziecie do domu.
4: Tak, dziękujemy bardzo.
0: Trzymajcie się. Hej,
4: dzięki
0: pa.
4: Bardzo, hej.
3: Do widzenia.
0: A my gramy dalej. Najlepsze polskie hity już teraz Goja i Smak Słów.

0: Marisa i Odkochaj. Tak wam gramy w Radio SK 2. To są najlepsze polskie hity. 20 minut zostało nam do 20, a to oznacza, że jeszcze do tej 20 trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie. Tymczasem ja chciałabym was zapytać, co wy robicie? Co tam się u was dzieje? Gdzie jesteście? Dajcie znać, po godzinie 20 pogadamy sobie o tym, jaki muzyka ma wpływ na wasze samopoczucie, ale także na ćwiczenie na siłowni, bo jak się okazuje, ma to bardzo duży wpływ. No ale o tym opowiem wam po godzinie 20, a teraz gramy. Już za chwilę Bledka i Dwa Dni, między innymi, ale pojawi się też Sanach i Krzysztof Zalewski, Evi Valarte.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Choć pytania mogą wydawać się proste,
2: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
4: Roślina.
5: Agawa.
4: Kolor.
5: Też agawa? Nie. Abażur.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem
3: i wygraj 5 stów na twój prezent marzeń. Państwa miasta.
2: Codziennie po 8 w Radiu SK2. Autopromocja.
3: Reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: To będzie ostatnia reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 207

0: To jeden z tych numerów, który bardzo często śpiewamy na imprezach, prawda? Na majówce śpiewaliście, dajcie znać koniecznie. Wilki i Baśka, tak, wam gramy w Radio SK2. Zbliżamy się do godziny 20. Po 20. między innymi Dodaj Pamiętnik, ale także Ryszard Rynkowski, Nie budźcie marzeń ze snu.
1: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szukasz grilla gazowego? W Jula mamy grille ze stali nierdzewnej marki Burns & Barkles z trzema palnikami, jednym bocznym i rusztem żeliwnym. Teraz dla klubowiczów za jedyne 699 zł, taniej o 300 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Agata Chruściak, witajcie. Wraca Kino pod chmurką w Parku Pięciu Sióstr. Możecie jutro obejrzeć film Do utraty tchu. Będą leżaki. Start o 20.30, wstęp bezpłatny. A jutro też rejs pod hasłem Wodniackie porządki w dzielnicy Wisła. To cykl rejsów na pokładzie tradycyjnej łodzi wiślanej. Podczas ekspedycji zbierzecie odpady zalegające na brzegach rzeki. Start jutro o 16.00 w porcie czerniakowskim.
0: 20 na zegarkach, godzinę tą właśnie rozpoczniemy sobie z Ryszardem Rynkowskim i Nie budźcie marzeń ze snu. A wy w tym czasie cały czas wysyłacie na Messengerze Radia SK2, co robicie, gdzie jesteście. Kasia napisała na przykład, że ona właśnie planuje wyjść na spacer. A propos tych spacerów i wszelkich zabaw ruchowych, to będę miała dla was bardzo ważne informacje, bo muzyka pomaga. O wszystkich szczegółach już za chwilę. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
1: SK2.

Tak, wam gramy w Radio SK2. Carla Fernandez i Chcę tu zostać. Swoją drogą, jeśli wy zamierzacie wybrać się gdzieś na spacer bądź na siłownię, to ja przychodzę do was z jedną bardzo ważną poradą. Mianowicie, wasza playlista ma ogromny wpływ na to, jaka będzie wasza wydajność na treningu. Ja wiem, mogłoby

się wydawać to dziwne. Spokojnie, całe szczęście jest Radio SK2, które przygotowuje najlepsze polskie hity i ta wydajność może się zwiększyć. No ale poczekajcie. Eksperci mówią, że nasza ulubiona playlista może zwiększyć wytrzymałość na treningu nawet o 20%, bo pomaga oszukać zmęczenie i wytrzymać dłużej bez większego wysiłku. Jestem pełna podziwu, nie testowałam. Jeśli wy też nie, to śmiało warto to zrobić. No to co, ja wam ułożyłam tak playlistę razem z Radiem SK2, że będzie idealnie i ta wydajność będzie zwiększona i forma na lato się zrobi praktycznie sama. Bajm i płynie w nas gorąca krew, no idealnie pasuje na trening. SK2

Ania Wyszkoni, czy ten pan i pani. Tak wam gramy w Radio SK2, 25 minut po godzinie 20. Ale to jeszcze nie koniec, bo najlepsze polskie hity grają dalej. Już teraz coś dla fanów Oskara Cymsa. Niech mówią, tak gra.

0: I jakie to jest dobre, jak to dobrze brzmi, jak to szybko wpada w ucho. Maciej Musiałowski i Flora, czyli najnowszy singiel, najnowszy numer od tego właśnie artysty, zarówno muzyka, jak i aktora. I on już powiedział, po pierwsze, że ten numer powstawał w 40 minut, po drugie, że to jest zapowiedź jego całego albumu. Czekamy z niecierpliwością, Maćku. I gramy dalej, kolejne najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Już za chwilę Kaśka Sochacka, ale będzie też Manam.
1: SK2. Reklama.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 40.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.

0: Magazyn lokalny.
1: Jakub Konieczkowicz, zapraszam. Pierwszy egzamin maturalny już za uczniami. Dziś maturzyści zmierzyli się z językiem polskim. W całym kraju do matury przystąpiło blisko 345 tysięcy uczniów, w tym 5 tysięcy na stadionie warszawskiej Legii. Tam egzamin pisali uczniowie szkoły w chmurze. Na miejscu była nasza reporterka Marta Radio, która sprawdziła, jak maturzyści poradzili sobie z egzaminem z języka ojczystego.
2: Przed egzaminem nastroje maturzystów były skrajnie różne. Od pełnego spokoju po ogromny stres. Jak się czujesz?
3: Dobrze.
2: Zostawiasz, będzie 100%?
3: Nie no, 100 może nie będzie, ale tak, nie wiem, jak będzie z 80, to też będzie w porządku. Na luzie. Ja w ogóle 100 kilometrów stąd przyjechałem, to...
2: Kawał drogi.
3: No, musiałem o 3 wstać.
4: No, dosyć się stresuję, powiem szczerze.
2: Ile procent?
4: Szczerze? 30.
2: Czemu tak źle? Będzie dobrze.
4: Może... No nie czuję się pewnie w polskim generalnie.
2: Jak emocje? Czy jest jakiś stres?
5: Szczerze w ogóle.
2: Będzie 100%.
5: No może nie 100%, ale może się uda zdać. Jeszcze sobie lektury powtarzałam na tej ostatniej prostej.
6: Ja generalnie jestem w takich bardzo dużych emocjach od kilku dni, ale krążę w nich wokół takiego bardzo stabilnego środka i tego się trzymam. Cieszy mnie ogromnie, że są tutaj ci ludzie wszyscy i ta energia tej matury na tym stadionie jest czymś zupełnie bezcennym dla mnie i to, że to jest takie duże i cenię sobie to, że mogę zebrać wszystkich ludzi z całej Polski, którzy są mi bliscy w takim dużym wydarzeniu. Czyli dla mnie tak nominalnie, jeżeli chodzi o samą maturę i to, co ona mi daje, no to rzeczywiście, no właściwie tu mi nic nie zmienia w kontekście rekrutacji na studia, bo jestem laureatką olimpiady artystycznej, więc już teraz mam na studia max. Więc tak ogólnie, jeżeli chodzi o jakieś takie, co mi to decyduje, to w sumie nic mi to nie zmienia, ale cieszę się, że jestem.
2: A u ciebie jakie emocje?
7: Stabilnie, 1,5 godziny snu to trochę mało, ale obstawiam lalkę, klasyk, niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba.
2: A jak obstawiacie, ile procent możecie mieć?
5: No jak będzie Macbeth, to 50, jak nie będzie 31.
7: Jak będzie lalka, to będzie 35, jak nie będzie lalki, to będzie 30.
2: A jak było po jego zakończeniu? Równie niejednoznacznie.
8: Czy mogę się podpytać, jak poszło?
9: Słabo.
8: Naprawdę? A co było?
9: Chyba źle, nie pamiętam. Nie spojrzałem na to.
10: Mam wrażenie, że bardzo łatwo poszło. Jakiś ten temat właśnie podpasował mi bardzo na wypracowaniu.
2: Tak, a jaki temat był?
10: Ja wziąłam akurat wypracowanie drugie na temat, kiedy opinia jest ważna dla człowieka.
2: Dobrze, było najtrudniejsze.
11: To znaczy lalka była, to tak przewidziane chyba było.
2: A rozprawka?
11: Rozprawka też na temat lalki była, więc...
2: Ile procent pani obstawia?
11: Przynajmniej 50, żeby było.
9: Zobaczymy w lipcu, ale myślę, że powinno być okej.
12: Kiepsko, bardzo średnio bym powiedział i nie... Myślę, że poszło, tak średnio bym powiedział.
13: Ciężko było, no. Wydaje mi się, że ciężkie tematy na wypracowanie.
2: Cześć, mogę się zapytać, jak poszło?
14: Jedyna, super, bardzo super.
2: Było to, czego się spodziewałeś, czy nie?
14: Nie, w sumie to się niczego nie spodziewałem, ale uważam, że mi bardzo dobrze poszło.
2: Jak tam rozprawka, czy lektura ci pasowała?
14: No ja sobie pod lalkę zrobiłem wypracowanko, a rozprawki nie było. Była notatka, no niestety, nie wszystko musiało pójść po mojej myśli, prawda? Ale bardzo się cieszę, że już mogę iść do domu i mogę iść spać, bo prawie nie spałem.
15: Lalka była, Antygona była i przedwiośnie było. Bo spodziewałam się trochę trudniejszego, ale było prostsze niż myślałam.
16: Było całkiem, w sensie była dość trudna rozprawka, ale tak to całkiem okej. Okay. Troszkę stres opadnę, ale na samym początku było strasznie. Nie no, spodziewałem się, że będzie jednak troszkę trudniej. Nie było aż tak źle. Tak zanim dostaliśmy arkusze, to tak stres był straszny.
15: Dobrze, bardzo dobrze. Łatwy temat, łatwe zadanka, fajne lekturki były też. Była Antygona na przykład. No i jeszcze była lalka, ale na to nie odpowiedziałam.
2: Podczas gdy uczniowie mierzyli się z zadaniami na zewnątrz, z niecierpliwością czekali ich rodzice.
8: Chyba widzę, że dobry nastrój jest.
17: No dobry nastrój jest, trzeba wspierać, ale stres jest.
2: Kogo pani dzisiaj przeprowadziła?
17: Córkę.
2: Jak pani się martwi?
17: Ja chyba bardziej niż ona.
2: A chyba córka jest przygotowana, nie będzie to stres.
17: O, znaczy ona nie ma w siebie tyle wiary, ile uważam, że wie. Więc to jest największy problem.
18: ale trzymam kciuki, świat się nie kończy, więc myślę, że będzie dobrze. Na pewno dużo jej dała szkoła w chmurze, bardzo dużo.
19: Przyprowadziłam syna, przyjechaliśmy z Łodzi. Wczoraj była propozycja, żebyśmy nie jechali samochodem, tylko żebyśmy wzięli rowery, bo syn bardzo lubi jeździć na rowerach, zresztą dlatego ma dzięki szkole w chmurze też czas na to, bo mógł sobie robić fajne rekordy. Także no, mamy nadzieję, że pójdzie fajnie, że przyjechaliśmy, pojeździmy trochę pewnie po Warszawie, po egzaminach. No i...
18: Ale tak stresu nie ma.
19: To znaczy taki motywujący lekki jest. Podchodzimy też do matury tak, jak się podchodzi do wszystkiego w szkole w chmurze. Po prostu jest cel, wkładamy jakiś wysiłek, czas. Zobaczymy, jaki będzie wynik. Jak będzie pozytywny, to idziemy dalej. Jak będzie coś tam do poprawy, no to wtedy trzeba zweryfikować ten czas przeznaczony. No i dalej. No w ten sposób jakby syn się uczył przez całe te 4 lata takiej odpowiedzialności i w ten sposób działa, także myślę, że po prostu jako, no tak jak żyjemy codziennie, tak? Jest decyzja taka.
20: To moja najstarsza córka, pierwszy raz jestem tatą maturzystki, więc bardzo się stresuję. Bardzo dużo się uczyła, to jest dziewczyna bardzo ogarnięta, sama pilnowała wszystkich przedmiotów, dużo się uczyła i dzisiaj jest bardzo spokojna, wiele spokojniejsza ode mnie.
2: O szczegółach tegorocznej matury opowiedział rzecznik szkoły w chmurze Michał Cieśla. Więc jesteśmy pod stadionem Legii. Mamy tutaj strefę, gdzie maturzyści pisali swój egzamin dojrzałości. Mamy też strefę dla rodziców, strefę dla mediów. Ile czasu zajęło to wszystko, żeby to przygotować?
21: Samo przygotowanie tego miasteczka maturalnego to jest kilka miesięcy pracy. Tak naprawdę przez ostatnie 30 dni trwało ustawianie tych tymczasowych hal po to, żeby miasteczko maturalne mogło wyglądać, jak wygląda. Ale cały proces przygotowania tej matury rozpoczął się tak naprawdę rok temu, kiedy zakończyliśmy zeszłoroczne matury, bo to jest ogromne przedsięwzięcie logistyczne, przeszkolenie wszystkich osób, które są tutaj zaangażowane. Nasi nauczyciele to nie tylko osoby, które są przeszkolone pod kątem przestrzegania procedur maturalnych, ale z uwagi na tą ogromną skalę, każdy z nich ma taki przyszedł szkolenia ze wsparcia psychologicznego, gdyby była taka potrzeba. Do tego na tym terenie jest nasz zespół pedagogiczno-psychologiczny, który wspiera naszych uczniów albo wszystkie osoby, które potrzebują wsparcia, niektórych rodziców dzisiaj też wspieraliśmy w tym przypływie stresu. No i są oczywiście nasi nauczyciele, przedstawiciele społeczności, dlatego że szkoła w chmurze to nie tylko i wyłącznie taka zwykła szkoła, ale to także niezwykła społeczność rodziców, przedstawicieli szkoły.

0: uczniów. No i dzisiaj mieliśmy okazję spotykać się w różnych przestrzeniach, czy to przed bramą wejściową, czy właśnie za chwilę, jak tutaj uczniowie wychodzą, ale także w strefie rodzica, czy też w strefie rodzinnej, gdzie rodzice i wszystkie osoby, które towarzyszyły dzisiaj maturzystom, czekali na to, aż napiszą ten egzamin, a przypomnę, dzisiaj najdłuższy egzamin, bo to 4 godziny z języka polskiego. Niektórzy maturzyści już wychodzili, niektórzy uśmiechnięci, niektórzy mniej uśmiechnięci, ale też rozmawialiśmy z nimi tutaj przed tym wejściem na salę, no i podkreślali, że oni w większości podchodzą na luzie, niektórzy się stresowali, niektórzy się nie stresowali, a podkreślali wszyscy dobrą atmosferę i mam nadzieję, że tak samo jak w latach ubiegłych, to będzie coś, co zostanie w nich na długo. Sami niektórzy podkreślali, że przecież to można poprawić i tak rzeczywiście jest, że w tym gronie tegorocznych maturzystów, w tych ponad 8 tysiącach w skali całego kraju, w sensie tych ponad 8 tysięcy w skali Polski, jeśli chodzi o uczniów szkoły chmurze, są też absolwenci z lat ubiegłych, którzy stwierdzili, że chcą lepszego wyniku z jakiegoś rozszerzenia. My, jako organizatorzy największej matury w Polsce, staramy się dawać im wsparcie w tym, żeby rzeczywiście w takiej dobrej atmosferze mogli do tych egzaminów podchodzić.
1: Największa matura w Polsce. Ilu maturzystów było tu i jest w Warszawie? Jak to w środku wygląda? Jak zmieścić tyle osób?
0: 5095 maturzystów w Warszawie jest w różnych przestrzeniach, bo to zarówno największa sala egzaminacyjna, która może pomieścić do 1000 uczniów, ale i najmniejsza sala egzaminacyjna, gdzie jest tylko jeden uczeń i ta różnica w wielkościach i gabarytach tych sal wynika tylko i wyłącznie z tego, że mają różne dostosowania. No i mamy przeróżnych uczniów, takich, którzy radzą sobie świetnie w każdych warunkach i zapraszamy ich do tych większych sal, które pomimo tego, że może pomieścić 1000 osób, to tam w środku są wydzielone takie małe sektory po 20 parę osób. Do każdego tego sektoru jest przyporządkowany jeden nauczyciel, więc tak naprawdę to jest taka sala z kilkoma takimi podsalami, gdzie ci uczniowie zasiadają, ale w tej przestrzeni, która jest zlokalizowana w budynku stadionu Legii, to tam rzeczywiście wykorzystujemy całe zaplecze tego konferencyjne i we wszystkich tych salach są przygotowane sale maturalne, które z jednej strony dzisiaj nam służą do tego, żeby zorganizować egzamin pisemny, a później będą nam egzaminy ustne.
1: Też tutaj będą, tak?
0: Tak, tak. Dokładnie tutaj miasteczko maturalne będzie tętniło życiem przez cały miesiąc. Będziemy musieli zorganizować setki tysięcy egzaminów, ale to tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby nasi uczniowie byli zadowoleni, a my będziemy zadowoleni wtedy, kiedy oni zrealizują swoje cele. I dla niektórych to jest zdobycie 100% ze wszystkich przedmiotów. Wiemy, że są świetnie przygotowani, na pewno im się to uda, a niektórzy wskazują, że z jednego wystarczy 40, tam 60 z drugiego. I rzeczywiście jest tak, że języki i ta część humanistyczna to jest domena uczniów szkoły w chmurze i radzą sobie z nią świetnie. Wyzwaniem może być matematyka, więc tym bardziej będziemy trzymali kciuki i podkreślali, że wszyscy nasi uczniowie, rodzice mogą liczyć na chmurę. No w dwóch ośrodkach w Warszawie i w Poznaniu mamy takie największe, te centra egzaminacyjne, miasteczka maturalne, do której zjeżdżają uczniowie z całej Polski. No, ze Szczecina, z Katowic, z Podkarpacia, z Białegostoku, no zewsząd, bo tak naprawdę szkoła w chmurze jest w każdym miejscu w Polsce. To są takie mikroszkoły zakładane przez rodziców, którzy we współpracy z nami rzeczywiście realizują tą edukację domową dla swoich dzieciaków i to jest też okazja do tego, żeby się spotkać. No, 5 tysięcy osób w jednym miejscu, nawet przy różnych wydarzeniach, które organizowaliśmy, nie zawsze miały okazję się spotkać. Od tych wydarzeń lokalnych też dużo organizujemy. To takie centralne zdarzają się kilka razy do roku. To jest inauguracja roku, czy jego zakończenie. Ale ten festiwal maturalny ma coś szczególnego, bo to jest pewne wymieszanie takiej odpowiedzialności, takiej dawki stresu, ale także dużej radości i świadomości tego, że dzisiaj świat się nie kończy. Tak naprawdę jest nowa okazja do tego, żeby dowiedzieć się czegoś o sobie i przed nimi fantastyczne możliwości rozwoju każdego dnia.
1: Z kolei dyrektorka szkoły Anna Gliszczyńska zaznacza, że obecna formuła egzaminu jest efektem doświadczeń oraz opinii osób, które przystąpiły do matury w poprzednich latach.
2: Emocje są ogromne, ale jest to rodzaj ekscytacji i dużej radości. Bardzo ciężko cały zespół pracował praktycznie rok. Zaraz po zakończeniu matury w poprzednim roku zaczęły się przygotowania do tegorocznej. Wydaje się, że wszyscy będziemy w dobrych nastrojach. Wszyscy jesteśmy tutaj po to, żeby w tym dniu młody człowiek wiedział, że istotne jest to, co zrobi, ale najważniejszy jest on, a nie wynik. Jesteśmy tutaj po to, żeby z radością, uśmiechem i życzliwością przyjąć tych młodych ludzi. Jesteśmy tutaj po to, żeby po prostu być razem. Miejsce, w którym jesteśmy, to miasteczko maturalne. Mówimy o tym z całą odpowiedzialnością, dlatego że naprawdę wygląda to tak, że każda z osób, która przyjeżdża na maturę, ma swoje miejsce i miejsce, w którym ma się czuć dobrze. Czyli główna scena, czyli wszystkie miejsca, w których maturzyści piszą swój egzamin. Po drugiej stronie strefa rodzica, bo oni nie przyjeżdżają sami. Mają rodziny, bliskich, z którymi przyjechali, chcą spędzić ten ważny dla siebie czas. Jest strefa dla mediów, dlatego że chcemy z otwartością i życzliwością przyjmować wszystkich, którzy pokazują światu, jak niesamowite rzeczy można zrobić w społeczności w Szkole w Chmurze.
1: I też z tego, co wiem, maturzyści mają wsparcie psychologa, tak?
2: Tak, oczywiście. Na terenie miasteczka maturalnego i całego obiektu maturalnego jest mnóstwo ludzi z różnych zespołów. Oczywiście są nauczyciele, którzy przeprowadzają, pilnują egzaminu, przeprowadzają to wszystko zgodnie z wszystkimi procedurami obowiązującymi, takimi samymi w całej Polsce. Choć nasza forma zorganizowania egzaminu jest wyjątkowa, to podlegamy tak samo procedurom Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, jak każde ze szkół w Polsce. To nieważne, że mamy największą i najmniejszą salę w kraju, procedura jest jedna, bo to jest egzamin państwowy. Na miejscu nad dobrym samopoczuciem czuwa zespół psychologiczno-pedagogiczny. Gdyby była taka potrzeba, można porozmawiać, młody człowiek uzyska wsparcie. Jest oczywiście opieka medyczna. Mamy nadzieję, że nie będzie potrzeby z niej korzystać, ale gdyby, to oczywiście jest do dyspozycji młodych ludzi. Jest cały zespół, który kieruje ruchem, który dba o to, żeby każda osoba trafiła w miejsce, w którym egzamin pisze, który dba o to, żeby sprawdzić, czy masz czarny długopis, czy jesteś w dobrym miejscu, czy potrzebujesz jakiejś pomocy. To jest cała duża ekipa w zielonych koszulkach, zespół maturalny w czarnych koszulkach. Wszyscy, którzy odpowiadają za to, żeby ruch tutaj był przeprowadzony odpowiednio, żeby wszystko odbywało się w życzliwości, są odpowiednio oznaczeni. No i cały branding dookoła Legii. To, co wszyscy mówią, że widać, że jesteśmy po to, żeby wszyscy, którzy tutaj do nas przyjechali, po prostu czuli się dobrze. Najważniejsze jest to, żeby każdy osiągnął cel, który sobie wyznaczył. I umówmy się, w Szkole w Chmurze jest tyle celów, ilu uczniów. Każdy ma swoją historię, każdy pisze swoją historię, realizując się w edukacji domowej i w całym środowisku Szkoły w Chmurze. Co jest dziś ważne? Dziś ważne jest to, żeby się zatrzymać, wziąć głęboki oddech, z uśmiechem wejść i zrobić to, co dla mnie dziś jest najważniejsze. I pamiętać, że wynik nie definiuje wartości człowieka. I każdy z nas ma inny cel, każdy ma inny sukces, każdy ma inne poczucie tego, co daje mu szczęście. I najważniejsze jest to, żeby znaleźć w tym wszystkim siebie.
3: To pierwszy taki podziemny odcinek w Warszawie. Tunel tramwajowy już fizycznie połączony z dworcem zachodnim. Tory pod ziemią ciągnąć się będą od Parku Pięciu Sióstr przez ulicę Bitwy Warszawskiej aż do rejonu Alei Jerozolimskich i dworca. Jak będzie wyglądał nowy węzeł komunikacyjny, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oraz prezes tramwajów warszawskich Wojciech Bartelski.
4: To część tej trasy obwodowej, którą realizujemy, która połączy Wolę-Ochotę z Mokotowem i z Wilanowem, omijając centrum. To jest naprawdę bardzo dla nas wszystkich ważna inwestycja tramwajowa. Kontynuujemy tę naszą odyseję, jeżeli chodzi o budowanie tramwajów w tych ostatnich latach i będziemy ją kontynuować w dalszym ciągu. Bardzo się z tego cieszę. Natomiast miejsce jest rzeczywiście absolutnie spektakularne, dlatego że to pierwszy podziemny przystanek tramwajowy i co więcej pokazujemy, jak myślimy o transporcie. Nie tylko budując samą linię obwodową, ale również tworząc właśnie takie centra przesiadkowe, gdzie łączymy inwestycje kolejowe, no bo znajdujemy się na dworcu zachodnim, z tymi inwestycjami, które realizuje miasto stołeczne Warszawa. Pokazujemy synergię, pokazujemy, jak można współpracować pomiędzy samorządem a rządem i budować tego typu miejsca przesiadkowe, ale również pokazujemy, że to wszystko dzieje się przy wsparciu pieniędzy z Unii Europejskiej, z programu Phoenix. Bardzo się z tego cieszę, bo też sam zabiegałem o to, żeby te pieniądze z programu Phoenix trafiły do Warszawy. Zabiegaliśmy również o to, żeby pieniądze z KPO trafiły do Warszawy w momencie, kiedy one zostały odblokowane. Bardzo się z tego cieszę i pozyskaliśmy ponad 2

0: miliardy złotych na kolejne inwestycje tramwajowe Gocław i Zielona Białołęka. No a przed nami przez cały czas walka o kolejne pieniądze unijne, o budżet unijny na lata 2028-34. Ja osobiście jestem bardzo aktywny na tym polu, ale również współpracujemy tutaj ze wszystkimi, którym zależy na tym, żeby ten budżet był jak najmniej scentralizowany i żeby jak najwięcej pieniędzy trafiło do Polski, ale również do polskich regionów, do polskich miast, bo te inwestycje, które są tak dla nas kluczowe w komunikację miejską, czy to w linię tramwajową, ale również w metro, oczywiście potrzebujemy wsparcia finansowego z Unii Europejskiej na metro w Warszawie i w Krakowie, drodzy Państwo, dlatego że Aleksander Miszalski też ma tutaj bardzo ambitne plany, więc razem walczymy o to, żeby tych pieniędzy było więcej. Tunel, drodzy Państwo, połączy Park Pięciu Sióstr z Alejami Jerozolimskimi i oczywiście z samym Dworcem Zachodnim. I to jest taki kamień milowy budowy z punktu widzenia inżynierskiego. Oczywiście widzicie Państwo, że przebiliśmy tę ścianę. To wyjątkowy projekt. W sumie cała trasa liczy ponad 1,5 km długości, z czego pod ziemią 600 metrów. No ale oczywiście, tak jak Państwu mówiłem, to jest część tej linii, którą budujemy. To pierwszy w Warszawie tego typu przystanek. I oczywiście, tak jak też Państwu powiedziałem, wszystko dzieje się w synchronizacji z tym, co dzieje się nad nami. I to jest przykład synergii nie tylko różnych poziomów, które podejmują decyzje w Polsce, ale również bardzo dobrej współpracy pomiędzy inwestorami. I oczywiście właśnie tutaj powstaje ten najważniejszy węzeł przesiadkowy dla zachodnich dzielnic Warszawy. Pobudowa zakończy się w czwartym kwartale tego roku. Wyruszy stąd linia numer 14, której pasażerowie dojadą do Placu Narutowicza, Politechniki i na Dolny Mokotów, a później oczywiście do miasteczka Wilanów. Bardzo się z tego cieszę i zwłaszcza z tego, że te nasze inwestycje są tak dobrze zsynchronizowane. Na tym oczywiście nie kończymy prac przy tej trasie. Tramwaj od Grójeckiej do Dworca Zachodniego, część olbrzymiej inwestycji, część z nich już funkcjonuje. Tramwaj na Wilanów, Rakowiecka, natomiast resztę w tej chwili projektujemy, budujemy również przez Pole Mokotowskie. Pamiętam, że było kiedyś mnóstwo pytań na ten temat. Specjalnie długo żeśmy nad planami się pochylali, żeby ta inwestycja była jak najmniej uciążliwa dla środowiska, ale oczywiście ona będzie. Etapy po kolei wszystkie wcielane w życie i kolejne etapy tej inwestycji w tej chwili będziemy realizować. To nie koniec. Nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa, jeżeli chodzi o inwestycje tramwajowe. Te dwie kolejne, najbardziej oczekiwane, Gocław i Zielona Białołęka przed nami.
1: Stoimy teraz w segmencie długości około 100 metrów, który będzie głównym peronem wymieniającym pasażerów między tramwajem a wyremontowanym Dworcem Zachodnim, do którego będzie można się łatwo dostać przez liczne schody ruchome, widoczne za Państwa plecami. I tu będzie główny hub przesiadkowy w kierunku Ochoty, a dalej po ukończeniu odcinka przez Pole Mokotowskie, Mokotowa i Wilanowa. Natomiast istotne jest to, że za Państwa plecami jest kolejny, nieodkryty jeszcze segment, już zbudowany, w którym za parę lat, w kolejnym etapie inwestycji, puścimy tramwaj, przebijemy go aż do dzielnicy Wola, do ulicy Kasprzaka. Istotne jest to, że cały teren pod zbudowanym Dworcem Zachodnim ma już konstrukcyjnie tunel tramwajowy, nie trzeba będzie robić dalszych ograniczeń w ruchu kolei ani utrudnień. Natomiast budowa, która aktualnie trwa, jest za moimi plecami i widoczna za tą wybitą właśnie dziurą. Wykonuje ją firma ZUE, firma 100% z polskim kapitałem i w jej obowiązkach należy zbudowanie całego tramwaju aż od ulicy Grójeckiej, skrzyżowaniem wzdłuż trasy Bitwy Warszawskiej, a potem przez Park Pięciu Sióstr tunelem aż do tego miejsca, w którym właśnie się znajdujemy i generalny wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie wszystkich prac, zarówno czysto budowlanych, jak i prac tramwajowych na tamtym odcinku za dziurą, a w tym miejscu wykonawca przejmie gotowy już teren wykonany przez wykonawcę Dworca Zachodniego i doposaży go we wszystkie niezbędne elementy. Perony, tory, systemy przeciwpożarowe, oczywiście także rozprowadzanie napięcia i wszystko, co jest konieczne, żeby ruch tramwajowy puścić. I jeszcze jedna ciekawostka. Ten tunel i jego sąsiad po drugiej stronie nie powstawały ani metodą górniczą, czyli drążeniem tarczy w ziemi, ani metodą odkrywkową. One powstawały metodą szczelinową, polegającą na tym, że najpierw w grunt wpuszczono betonowe ściany, potem wylano na tuż pod powierzchnią ziemi strop, a potem wybierano ziemię z tej konstrukcji i dopiero potem lano płytę denną oraz wykonywano inne prace niezbędne do budowy tramwaju. Taka metoda w tym układzie zabudowy ściśle miejskiej jest najefektywniejsza, pozwala zająć najmniej miejsca i ograniczyć uciążliwości chociażby jadących nad nami pojazdów wzdłuż Alei Jerozolimskich. Przebijamy się w ciągu najbliższych dni tę dziurę, którą Państwo widzicie, zlikwidujemy całe zwierciadło przekroju tego tunelu, będzie dostępne dla wykonawcy. W ciągu kolejnych miesięcy wykonawca będzie przejmował kolejne odcinki robót, wykonywał czynności, o których mówiłem, budował perony, wszystkie instalacje dla pasażerów. Zakończy się to jesienią, wtedy również znikną ostatnie utrudnienia dla kierowców na ziemię, no i potem na gotowej już infrastrukturze będą trwały testy. Jest to tunel o długości kilometra blisko, pierwszy w Warszawie, a zatem duże wyzwanie przed nami, aby doprowadzić go do stanu pełnego bezpieczeństwa i pełnej operacyjności. To będzie trwało jesienią. Jeszcze w tym roku zapraszamy wszystkich Państwa na pierwszą przejażdżkę od Dworca Zachodniego aż po ulicę Grójecką i dalej do centrum.
2: Metro Warszawskie planuje dalsze wydłużenie drugiej linii. Po Bemowie kolej na Ursus, gdzie mają powstać trzy nowe stacje. Ursus Północny, Posag Siedmiu Panien oraz Ursus Niedźwiadek. To odpowiedź na rozwój tej części miasta, mówi rzeczniczka Metra Warszawskiego Anna Bartoń.
3: Jest to 4-kilometrowy odcinek zaczynający się za stacją pasażerską Karolin, biegnący następnie pod nasypem kolejowym w stronę Ursusa Niedźwiadka. Powstaną tam trzy stacje pasażerskie. Ursus Niedźwiadek, Ursus Północny oraz Posag Siedmiu Panien. Dwie stacje są zlokalizowane przy stacjach kolejowych, więc z całą pewnością będzie to uzupełnienie transportu szynowego dla tej dzielnicy. Zaś stacja Posag Siedmiu Panien jest to stacja węzłowa, przesiadkowa dla projektowanej piątej linii metra. Prace przedprojektowe po podpisaniu umowy potrwają 18 miesięcy. W tym czasie wybrany projektant przygotuje projekt koncepcyjny, ustali strefę wpływów, oceni stan budowli zlokalizowanych w pobliżu przebiegu tra. Prace przedprojektowe po podpisaniu umowy potrwają 18 miesięcy. W tym czasie wybrany projektant przygotuje projekt koncepcyjny, ustali strefę wpływów, oceni stan budowli zlokalizowanych w pobliżu przebiegu tra.

0: odcinkach. Wykonane zostaną również badania hydroinżynieryjne, geologiczne, taka żeby z tym kompletem dokumentacji stworzyć możliwość rozpisania przetargu na prace projektowe oraz prace budowlane. Chcielibyśmy oczywiście jak najprędzej. Na razie tym kamieniem milowym jest 18 miesięcy na wykonanie prac przedprojektowych. W tej chwili trwają zaawansowane prace przedprojektowe dla czwartej linii metra. One zakończą się podobnie jak prace projektowe dla trzeciej linii metra w 2027 roku. W związku z tym dla nas jest to płynne przejście pomiędzy realizacjami odcinków, tak ażeby rzeczywiście wykorzystać maksymalnie zasoby ludzkie, które mamy zgromadzone z naszych specjalistów, ponieważ to, że my kończymy budowę jednego odcinka, to nie kończy naszych prac związanych chociażby z rozliczeniem inwestycji, a przy tak skomplikowanej inwestycji jak tutaj, czyli zarówno stacjach pasażerskich, jak i stacji techniczno-postojowej, ten czas odbiorów, rozliczenia będzie na pewno dłuższy. 2027 to są te kamienie milowe, które wyznaczają nam prace związane z budową linii metra trzeciej i czwartej. Jeżeli chodzi o zasoby maszyn, ludzi, to niestety tutaj nie jest ta po naszej stronie, po stronie metra.
1: Lada moment rusza następna akcja krwiodawstwa. Przed nami kolejna wampiriada, czyli studencka akcja oddawania krwi. Szkoła Główna Handlowa zaprasza do krwiobusów od 11 do 14 maja, a więcej o szczegółach akcji i o tym, dlaczego warto wziąć w niej udział, opowiedziała nam Aleksandra Cimoch, jedna z organizatorek tegorocznej wampiriady.
2: Wampiriada to jest właśnie akcja honorowego krwiodawstwa, którą organizujemy dwa razy do roku w Szkole Głównej Handlowej. Pracujemy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie i naszym głównym celem jest po prostu pomóc osobom, które potrzebują tej krwi i musimy jej zebrać po prostu jak najwięcej. W takiej akcji może wziąć udział każda osoba, która ma ukończone 18 lat i jej minimalna waga wynosi 50 kg. Oczywiście osoba musi przed oddaniem czuć się zdrowo, nie brać żadnych antybiotyków na 2 tygodnie przed oddaniem, ale również dyskwalifikują przewlekłe choroby, na przykład serca, nowotwory. Wszystkie takie szczegółowe informacje można znaleźć na stronie RCKiK. Po pierwsze, pomagamy osobom i myślę, że to jest najważniejsze. Oprócz tego dostajemy po oddaniu przekąski, które mają zrekompensować te kalorie, które straciliśmy, a u nas dodatkowo mamy upominki od naszych partnerów, którzy nam pomagają tworzyć tą akcję. I myślę, że też taki dodatkowy benefit jest w tym, że dostajemy od razu wyniki naszych takich badań. 11 maja w poniedziałek zaczynamy i kończymy 14 maja, czyli w czwartek. Wszystko będzie się odbywać w Szkole Głównej Handlowej, tylko ważne jest to, żeby nie od razu udawać się do krwiobusów, tylko przyjść do nas na nasze stoisko, na aulę spadochronową. Tam trzeba się zarejestrować i dopiero później można udać się do krwiobusa i oddać krew. Co też jest ważne, żeby na całą dobę przed oddaniem krwi totalnie wyeliminować spożywanie alkoholu, jak i również zminimalizować wysiłek fizyczny. Rano przed oddaniem należy zjeść dość lekki posiłek i też odpowiednio nawodnić organizm i jeżeli jest to możliwe, palić jak najmniej. Teraz ważne jest to, że obowiązują zapisy, które będą opublikowane na naszych social mediach, na Facebooku i na Instagramie Wampiriady. Niestety mamy ograniczoną ilość miejsc i one też dość szybko schodzą, dlatego należy się zapisać, bo nie obiecujemy, że odda się krew, jeżeli po prostu przyjdzie się na uczelnię bez wcześniejszego zapisu. Bardzo dużo osób bierze udział. W każdej akcji oddaje krew jakoś 130 osób. Oczywiście też nie każdy się kwalifikuje, ale widać, że dużo osób chce pomóc i za każdym razem zbieram około 60-70 litrów krwi.
1: Zapisy i szczegóły akcji znajdziecie na Facebooku i Instagramie Wampiriady SGH.
3: Kultura. Kultura. Zapraszam, Anna Łobocka. To historie sukcesu, karier i odważnych decyzji. Polki w Ameryce to najnowsza książka Magdaleny Żelazowskiej. W niej biografie m.in. Urszuli Dudziak, Heleny Modrzejewskiej, Ruth Hadler, czyli córki polskich emigrantów, która stworzyła lalkę Barbie, oraz aktorki Poli Negri. Z autorką książki rozmawiała Agata Chruściak.
4: Magdalena Żelazowska jest dziś moim i Państwa gościem. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Wyspecjalizowałaś się w książkach o Ameryce, bo była Amerykana, Nowy Jork,

0: Miasto Marzycieli, Opowieści o mieście, no i teraz przyszedł czas na Polki w Ameryce. Długo dojrzewałaś do tej pozycji?
1: To jest czwarta moja książka z Ameryką w tle, więc można powiedzieć, że kilka lat dojrzewałam, ale to jest taki temat w sumie bardzo oczywisty. Wydawało mi się, że na pewno już ktoś na ten temat pisał, dlatego ja się nie zabrałam za taką książkę, ale kiedy sama zaczęłam szukać informacji na temat Polek żyjących w Stanach, to okazuje się, że aż tak wiele o nich nie napisano. I sama zbierałam materiały o tych bohaterkach, które finalnie znalazły się w książce, w taki dosyć urywany sposób. Musiałam dotrzeć do wielu książek, które tylko fragmentarycznie pewne postacie przedstawiały, albo pod jakimś kątem, na przykład pod kątem pieniędzy, fortun. Natomiast chyba właśnie dlatego ta książka powstała, bo mało wiemy o tym, jak wiele Polki osiągnęły w Stanach Zjednoczonych, jak ważną częścią amerykańskiej historii jesteśmy i kultury, która jest przecież tak atrakcyjna.
0: Dużo tych Polek było na twojej liście, a w stosunku do tego, ile znalazło się finalnie w tej ostatecznej wersji?
1: Tak, liczyłam na to, że książka będzie miała kilkadziesiąt rozdziałów, ale po napisaniu pierwszego wiedziałam, że to będzie niemożliwe, ponieważ rozdział o Helenie Modrzejewskiej, który jest chyba najdłuższym, wydawał mi się i tak bardzo powierzchowny, a jak tu jeszcze zmieścić kolejne bohaterki? Dlatego musiałam zrobić to, co robię przy każdej książce o Ameryce, czyli dokonać selekcji, zdecydować się na przedstawienie pewnej syntezy tego, czego się dowiedziałam i tylko takiego ekstraktu z najciekawszych historii. Ale jest ich o wiele więcej na każdym spotkaniu, zwłaszcza z amerykańskimi czytelnikami. Polsko-amerykańskimi czytelnikami w Stanach Zjednoczonych. Dostaję sporo pytań, a zna pani tę kobietę, a słyszała pani o tej, a czemu pani o niej nie napisała, a może pani jeszcze doda coś, a będzie druga część?
0: No właśnie chciałam spytać, to się już chyba zbiera ten materiał na drugą część.
1: Tak, właściwie nawet na kilka tomów, bo przecież jest tak wiele dziedzin, w których Polki zaistniały w Stanach Zjednoczonych. Tak dużo stron terytoriów podbiły, można powiedzieć. Jest to po prostu bardzo rozległy kraj, bardzo liczne społeczeństwo, a my siłą rzeczy stałyśmy się jego częścią i opowieść o Polkach w Ameryce będzie zawsze bardzo wielowątkowa i różnorodna.
0: To jakimi kryteriami kierowałaś się, żeby wybrać te postacie, które się teraz znalazły? Właśnie fortuną, bogactwem, karierą?
1: Ponieważ to jest pierwsza książka, być może będą jeszcze kolejne tomy, to się okaże, ale na początek chciałam pokazać świadomie historie najbardziej spektakularne, widowiskowe. Uważam, że my jako Polki potrzebujemy trochę więcej pewności siebie. Lubimy się cały czas porównywać same ze sobą, ale także do przedstawicielek innych nacji. Cały czas próbujemy wzorować się na Francuzkach, na Włoszkach. Amerykanki nam też w pewien sposób imponują. Natomiast brakuje nam takiej pewności siebie, że my też w środowisku międzynarodowym mamy naprawdę spektakularne osiągnięcia. Dlatego świadomie wybrałam historie, które są takie wzmacniające, pozytywne, takie właśnie jak Amerykanie sami lubią najbardziej opowiadać. Historie o odważnych decyzjach, historie sukcesu, karier, spektakularnych czasami upadków i powstawania z tych upadków. Wybrałam więc kobiety, które bez wątpienia były wielkimi postaciami w swoich dziedzinach, osiągnęły niesamowite rzeczy, które żyły w różnych czasach, bo to też było dla mnie ważne, które z różnych powodów wyemigrowały do Stanów Zjednoczonych w różnym wieku, które reprezentują różne dziedziny, bo mamy tam i świat teatru, sztuki, świat kina, nauki, biznesu, kultury szeroko pojętej. Więc jak tylko dało się na przestrzeni jednej książki pokazać nasz polsko-amerykański portret przekrojowo, no to tak to zrobiłam.
0: No już we wstępie stawiasz tezę, że Polacy emigrują za chlebem, a Polki z miłości. Które te historie z miłości się wydarzyły?
1: W tym wstępie pada rozwinięcie, że o ile statystycznie

0: rzeczywiście kobiety są chętne częściej wyjechać za swoim partnerem albo w poszukiwaniu partnera za granicę, czyli mamy tutaj miłość w takim bezpośrednim znaczeniu, to podsumowałam też, że miłość może być także miłością do życia, chęcią przeżycia swoich dni w sposób wyjątkowy, chęcią osiągnięcia czegoś ponadprzeciętnego. I z tej perspektywy patrząc, wszystkie moje bohaterki trafiły do Stanów Zjednoczonych właśnie pchane takim marzeniem, taką potrzebą. Urszula Dudziak jest jedną z bohaterek, które wyjechały także bezpośrednio z powodu miłości romantycznej. Ona, jak to często bywa, przyznała, że sama nigdy by na taki pomysł nie wpadła. Co więcej, po przeprowadzce do Ameryki nie podobało jej się tam. Ona chciała wracać. Codziennie bardzo tęskniła do Polski, płakała, rozchorowała się. W oczekiwaniu na ten wielki muzyczny sukces, który przez wiele miesięcy dla niej i Michała Urbaniaka nie nadchodził, przeżywała trudne chwile i bez tej motywacji, jaką była chęć pozostania przy mężu, pewnie by się w Ameryce ani nie znalazła, ani nie zatrzymała dłużej. Ale stało się inaczej i ona, jak to również często bywa, została w Stanach dłużej niż sam Urbaniak po tym, kiedy ich małżeństwo już się rozpadło. Więc tych motywacji jest o wiele więcej niż tylko ta romantyczna, albo bywa tak, że ta romantyczna nie okazuje się tą finalną i tym
1: wszystko się zmienia w trakcie.
0: Tak, tak, tym najważniejszym powodem pozostania. No również przyjaciółka Urszuli Dudziak, Ewa Zadrzyńska-Głowacka, wyjechała za Januszem Głowackim. Helena Modrzejewska wyjechała razem z mężem i z przyjaciółmi. Mam wrażenie, że to wsparcie, ta obecność partnera bardzo pomaga. O tym mówi też Sylwia Gorajek, która zrobiła karierę w Dolinie Krzemowej, ale ona wyjechała z mężem. Oni oboje bardzo marzyli o tym, żeby żyć w Stanach Zjednoczonych i ona powiedziała, że bez tego wsparcia, bez tego, że oni oboje tego chcieli, nie udałoby się. No ja akurat mam za sobą trochę inne doświadczenia. Ja bardzo chciałam wyjechać, a mój mąż nie chciał wyjechać, więc wiem, co to znaczy. Wiem, jak wiele kosztuje taka decyzja o przeprowadzce na drugi kontynent.
1: Chciałam cię więcej podpytać trochę o Helenę Modrzejewską. To jest pierwsza bohaterka, o której piszesz, ale wydaje mi się, że wcale nie aż tak bardzo znana w naszym kraju, jak mogłaby być.
0: Ona jest znana, natomiast akurat nie z przeprowadzki do Ameryki. Ja w szkole uczyłam się o niej jako o wielkiej aktorce scen polskich i europejskich. Kobiecie, która stworzyła wiele fantastycznych postaci scenicznych mimo swojej drobnej postury i takiej bardzo delikatnej urody, która w ogóle nie zwiastowała takiej wielkiej mocy jej charakteru, osobowości. Dla mnie było niesamowite odkrycie, że Helena Modrzejewska wyjechała do Stanów Zjednoczonych nie pod przymusem, nie z chęci ucieczki przed jakimiś represjami, nie pchana chęcią materialnego poprawienia swojego bytu. Dla niej, a mówimy o połowie XIX wieku, wyjazd do Ameryki miał być czymś, czym nasze współczesne przeprowadzki w Bieszczady, czyli po prostu odpoczynkiem od europejskiego pędu. Ona chciała...
1: Zaskakujące, jak teraz o tym myślimy.
0: Tak, tak. Ona po prostu z wielkiego świata jechała na prowincję, bo ona występowała przecież w pięknych europejskich stolicach. Kiedy zobaczyła Nowy Jork, uznała, że jest to po prostu jakiś prowincjonalny bazar, odrażające miasto, plac budowy, gdzie kobiety ubierają się tak, jak w Europie ubierano się kilkadziesiąt lat wcześniej, więc było to po prostu dla niej takie zderzenie z prowincjonalnym światem. Osiadła z grupką znajomych w Kalifornii na farmie, którą zamierzali razem prowadzić właśnie na zasadach takiego eksperymentu. Odetnijmy się od wielkomiejskiego życia, pędu i zaznajmy słońca i życia w zgodzie z naturą. Ten eksperyment się nie powiódł i tylko dlatego Helena zaczęła szukać pracy na amerykańskich scenach w swoim zawodzie, czyli jako aktorka, a nikt o niej wcześniej tam nie słyszał. Co więcej, Helena nie mówiła po angielsku. Musiała się dopiero nauczyć na pamięć całych partii. Co zrobiła?
1: No właśnie o tą barierę językową też chciałam cię

0: spytać, czy to wszystkie bohaterki znały choć trochę ten język, czy rzeczywiście startowały od zera.
1: Jak się okazuje, często nie znały. Taki był przypadek Heleny Modrzejewskiej, ale też emigrantek z czasów Solidarności. One nie miały gdzie się nauczyć angielskiego, więc ta wiedza była często jakaś podręcznikowa albo z rozmów z kimś, kto do Europy dotarł i otarł się o Polskę i trochę pomógł się nauczyć. Zresztą przecież do dziś w Stanach Zjednoczonych żyje dużo osób, które właściwie łamanym angielskim się posługują, ale dzięki wsparciu Polonii, dzięki życiu w takich enklawach etnicznych jest to możliwe. Natomiast opanowanie języka to oczywiście jedno z wyzwań, przed którymi staje każdy emigrant i my, Polki, mamy taką cechę, że jesteśmy niezwykle pracowite, ambitne i nawet w przypadku niedoskonałego opanowania języka angielskiego szybko staramy się ten brak nadrobić.
0: Chciałam też Cię dopytać o inne znane, bardzo znane nazwisko, Tamara Łempicka. Jaka jest jej historia?
1: To jest bohaterka, która spędziła w Stanach 4 dekady i to jest, znowu wracając do tego kryterium i pytania o kryterium, jakim kierowałam się, dobierając bohaterki. Ja też przyglądałam się osobom, które spędziły w Stanach Zjednoczonych różny okres czasu, bo niektóre bohaterki przeprowadziły się tam na resztę życia, inne spędziły tylko jakiś czas i potem wróciły do Polski, inne zdecydowały się, tak jak w przypadku Tamary, na spędzenie jesieni życia jeszcze gdzie indziej, w jej przypadku w Meksyku. Aleksandra Gołota urodziła się w Stanach Zjednoczonych. Przyglądałam się temu, jak okres mieszkania w Stanach Zjednoczonych nas kształtuje i jak długo trzeba tam mieszkać.
0: Analiza socjologiczna powstała.
1: Więc w przypadku Tamary był to okres takiej, myślę, dojrzałości artystycznej i przede wszystkim autopromocji. Ona wykorzystała przeprowadzkę do Stanów Zjednoczonych, żeby się wypromować. Tak jak przeprowadzka do Paryża wcześniejsza była dla niej ogromnym rozwojem, jeśli chodzi o wypracowanie własnego stylu. O tym piszą jej biografowie, że to było takie doświadczenie bardzo stymulujące artystycznie. To przeprowadzka do Stanów Zjednoczonych to był dostęp do ogromnej machiny promocyjnej. Amerykanie opanowali ją do perfekcji. Tamara była bardzo dobrze przygotowana i świadoma tego, co chce osiągnąć. Ona trafiła do Kalifornii i zaczęła swój pobyt tam od nawiązania kontaktów, od zrobienia sobie profesjonalnej sesji zdjęciowej, bardzo stylowej, od wykupienia sponsorowanych artykułów w lokalnej prasie, które by przedstawiały ją jako ekscentryczną, słynną europejską malarkę. Rozpuszczała też plotki o tym, że ona nie ma terminów na najbliższe 2 lata, tak wiele ma zleceń, więc ludzie wtedy oczywiście zaczynali pożądać jej obrazów i je zamawiać. I tak też dzięki amerykańskiemu marketingowi sława Łempickiej sięgnęła już daleko poza Europę, a procentuje ta machina promocyjna do dziś, no bo przecież dzieła Łempickiej osiągają zawrotne ceny.
0: Jest też nazwisko, które mnie bardzo zaskoczyło, a jest związane z lalkami Barbie.
1: Tak, nie każdy wie o tym, że matką lalki Barbie jest córka polskich emigrantów żydowskiego pochodzenia, Ruth Hender. Urodziła się w polskiej rodzinie jako ostatnia z 10 dzieci. Dzięki temu, a może przez to, rodzice nie byli się już w stanie nią zajmować i wychowała ją najstarsza siostra, co podobno bardzo wpłynęło na charakter Ruth, ponieważ ona przez całe życie uważała, że musi wykazać, że jest coś warta, że musi udowodnić, że warto było się nią zajmować, dawać jej szansę. To takie dążenie do perfekcji, do wykazywania cały czas swojego talentu, pracowitości zostało w niej, no ale doprowadziło ją na szczyt. Ona razem ze swoim mężem była współzałożycielką, potem wiceprezeską, na końcu prezeską firmy Mattel, a podczas wakacji w Europie podpatrzyła w Szwajcarii lalkę, która wyglądała zupełnie inaczej niż ówczesne lalki, dlatego że była stworzona dla mężczyzn jako gadżet, który się dawało na przykład

0: na wieczory kawalerskie albo urodziny i inne tego typu okazje. Lalka była inspirowana kreskówką, która się ukazywała w gazecie Bild i była smukłą, atrakcyjną młodą kobietą. O kobiecych kształtach miała wcięcie w talii, biust, biodra, długie nogi, więc postać zupełnie niepasująca do amerykańskich bobasów, które wtedy królowały na rynku zabawkarskim, ale przede wszystkim jej głównym atutem było to, że miała ubranka na zmianę i to piękne ubranka. Ruth podpatrzyła więc ten pomysł i udoskonaliła go. Oczywiście pozbawiła tę lalkę wszelkich znamion wulgarności, sprawiła, że ona stała się dziewczęca.
1: Stała się lalką dla dzieci po prostu.
0: Tak, lalką dla dziewczynek, która zachwycała też matki tych dziewczynek, a to one przecież decydowały o prezentach dla dzieci. I potem znów bardzo sprytna strategia marketingowa, kampanie reklamowe. To sprawiło, że lalka, do której same Amerykanki na początku też podeszły z rezerwą, bo no, nie były przekonane, że to jest odpowiednia zabawka. Bardziej przypominała jakąś dekorację, którą można gdzieś na półce ustawić. Ale konsekwencją i wiarą w ten pomysł udało się go rozpromować. Lalka Barbie to najpopularniejsza zabawka na świecie.
1: W ilu latach od pomysłu był ten największy sukces?
0: Już w pierwszych kilku latach sprzedaż ruszyła, natomiast kluczowym momentem były targi zabawek w Nowym Jorku, kiedy lalka została zaprezentowana i one niestety nie przyniosły spodziewanych poziomów zamówień przez domy towarowe. Sprzedawcy z tych domów towarowych, kierownicy sprzedaży chcieli najpierw poobserwować, co ludzie na to, czy ta zabawka chwyci. I zamówili mniejsze partie niż Mattel zdążył już wyprodukować, więc był to taki okres finansowej niepewności. Ale jak się okazało, Ruth Handler to nie tylko osoba, która podpatruje ciekawe pomysły, ale potrafiła także unosić ciężar bardzo ryzykownych biznesowych decyzji i wytrzymać tę presję, a wtedy, kiedy trzeba, to także doinwestować w kampanie reklamowe, które ostatecznie pomogły spopularyzować lalkę Barbie.
1: No i tak do dziś lalka Barbie króluje w domach dziewczynek.
0: Zgadza się. W zmienionych postaciach, kolorach skóry także. Ma różne profesje, które lalki uosabiają swoimi akcesoriami, ale wciąż jest bardzo popularna. Chociaż ja akurat mam 9-letnią córkę i ona bawi się moimi starymi lalkami, które ja zachowałam, natomiast jakoś nigdy nie domagała się, żebym jej nowe kupowała.
1: Ja akurat też byłam fanką lalek Barbie, więc też tak z rozrzewnieniem patrzę na te stare modele, bo te nowe takie jakieś zupełnie inne.
0: Tak.
1: Powiedz też, jak wpadłaś na trop historii o, to napisałaś, najbogatszej Polce. Na czym dorobiła się Barbara Piasecka-Johnson?
0: Barbara Piasecka-Johnson dorobiła się oczywiście na swoim mężu, który był powiązany z firmą Johnson & Johnson, rodzinną firmą. Natomiast nie każdy wie, że ta historia jest bardziej skomplikowana niż historia odziedziczenia spadku po bogatym i dużo starszym mężu. Barbara wyjechała z Wrocławia z wykształceniem historyka sztuki do Nowego Jorku, gdzie próbowała znaleźć jakąkolwiek pracę. Podobno wyjeżdżając śmiała się, że jeżeli wróci, to tylko Rolls Royce'em. No i okazało się, że nie były to słowa rzucane na wiatr. Zaczęła pracę z polecenia jako pokojówka w rezydencji Johnsonów. Wówczas pan Johnson mieszkał tam jeszcze ze swoją małżonką, którą porzucił dla Barbary. Ale ona przed nawiązaniem z nim jakichkolwiek romantycznych relacji, a przynajmniej oficjalnie tak stwierdziła, zapowiedziała mu, że ona nigdy nie będzie jego kochanką, ona może z nim zawrzeć jakąś relację, kiedy on będzie wolny. Co też szybko uczynił dla niej, zakochał się w niej, mimo że podobno nie miała talentu ani do bycia pokojówką, ani kucharką. Natomiast była bardzo taką życzliwą, sympatyczną osobą.

0: którą on pokochał za jej ciepło. Na początku powierzył jej, żeby utrzymać ją dłużej przy sobie na czas rozwodowych formalności, powierzył jej zadanie kompletowania jego kolekcji sztuki i szybko zobaczył, że ona ma do tego bardzo duży talent. Później po rozwodzie oświadczył się, zaledwie 8 dni po rozwodzie.
1: Nie czekał za długo.
0: Po drugim ślubie z Barbarą. Natomiast ta sława, która na Barbarę spadła, pojawiła się w momencie niesławnego procesu sądowego, w wyniku którego Barbara otrzymała większość spadku, a szóstka dzieci Johnsona prawie nic w stosunku do tego, co Barbara otrzymała. Natomiast to wzbudziło oczywiście ogromne kontrowersje. Pojawiły się pytania, czy to rzeczywiście mąż wydziedziczył własne dzieci, bo miał wiele zastrzeżeń do ich prowadzenia się, do ich różnych decyzji, do tego, w jakim świetle stawiają nazwisko Johnsonów. Czy też może młoda, atrakcyjna żona go zmanipulowała. Pogłosek na ten temat było mnóstwo, ale w pewnym cieniu pozostaje informacja, że po tym, jak sąd przyznał po długim procesie Barbarze większość spadku, ona ten spadek wielokrotnie pomnożyła już tylko dzięki własnym decyzjom biznesowym, dzięki własnym inwestycjom w sztukę, dzięki własnym trafionym decyzjom. I to wydaje mi się imponujące, bo to był wzrost dziesięciokrotny. To nie może być przypadek. To nie była kobieta, która po prostu skonsumowała pieniądze po mężu, tylko fantastycznie zarządzała tym majątkiem. Skąd miała taką wiedzę, taki talent? To dla mnie tajemnica.
1: No i są w swojej książce jeszcze gwiazdy, muzyczne gwiazdy Urszula Dudziak, o której już wspominałaś, no i wielki głos Aleksandra Kurzak.
0: Zgadza się. Obie panie teraz już tylko odwiedzają Amerykę.

0: ktoś ją usłyszał na jednym z konkursów piosenki. Ona dostała propozycję, żeby zastąpić śpiewaczkę, która zaszła w ciążę. Wszystko działo się bardzo szybko, ale Aleksandra postanowiła skorzystać z tej możliwości. Po latach powiedziała, że może błędem było to, że nie postawiła wszystkiego na tę amerykańską kartę, tylko wywiązała się także z wcześniejszych europejskich zobowiązań i koncertowała i tu, a jak sama zauważyła, i to zauważyła też w swoich pamiętnikach Helena Modrzejewska, Ameryka jest bardzo nastawiona na kreowanie gwiazd, na inwestowanie w poszczególne nazwiska raczej niż w pracę zespołową. To jest bardzo wyraźnie różne podejście do aktorów, do śpiewaków. Tam inwestycja w nazwisko jest dużo silniejsza. W Europie raczej podchodzi się holistycznie do całego przedstawienia, przedsięwzięcia. Aktorzy mają ze sobą współpracować, a czasami trochę nawet rywalizują ze sobą. Natomiast w Stanach Zjednoczonych są gwiazdy i cała reszta jest do ich dyspozycji. Więc to było dla mnie ciekawe poznać, jak te środowiska funkcjonują, ponieważ no, jestem zupełnie akurat z zewnątrz. Ale wiele dowiedziałam się od moich bohaterek, nie tylko o ich osobistych motywacjach, o tym, jak Ameryka je zmieniła, ale także jak różne są postawy, podejścia do pewnych kwestii w różnych branżach w Polsce i w Ameryce.
1: W książce piszesz też o Sylwii Gorajek, właśnie o Aleksandrze Gołocie. Powiedz, co je wszystkie cechowało? Co trzeba mieć w sobie, żeby podjąć taką decyzję o emigracji? Motywacje pań były różne, czy coś jednak je łączyło?
0: One miały różne motywacje, chociaż może nie tak różne, jakby się wydawało, bo chęć wyjazdu do Stanów Zjednoczonych w przeszłości i jeszcze powiedzmy tak do 20-30 lat wstecz była przede wszystkim podyktowana względami materialnymi, ewentualnie chęcią wyjazdu do kraju, który jest bardziej niezależny, wolny niż Polska albo ziemie polskie, no bo przecież w przypadku Heleny Modrzejewskiej trudno wtedy nawet mówić o tym, że miała swój wolny, niezależny kraj. Natomiast młode kobiety dzisiaj emigrują już z innych powodów. One raczej już nie marzą o tym amerykańskim śnie w znaczeniu dorabiania się, szybkiego, łatwego bogacenia się. Chyba już nikt się nie łudzi, że da się to łatwo zrobić. Przepisy imigracyjne to skutecznie utrudniają. Poziom życia pomiędzy Polską a Ameryką wyrównał się. Wyjazdy dzisiejsze Polaków do Stanów Zjednoczonych to są raczej indywidualne ścieżki kariery, nie ma już raczej emigracji rodzinnych w celu osiedlenia się w Stanach i prowadzenia lepszego, dostępniejszego życia. Więc motywacje bywają różne, ale cechy emigrujących Polek są podobne. Myślę, że na taki wyjazd decydują się kobiety, które są pracowite, które mają w sobie pewną ambicję i gotowość do życia w sposób ponadprzeciętny, nawet jeżeli to wymaga ofiar, poświęcenia. Muszą być odważne, nawet jeżeli się za takie nie uważają. Urszula Dudziak mówiła, że nie jest odważna. Przyznała się, że płakała prawie codziennie, bała się, ale jednak nie została w Polsce. Byłoby to przecież dla niej łatwiejszym wyborem, ale postanowiła zaryzykować. Myślę, że wszystkie wyjeżdżające kobiety na coś liczą. Inaczej przecież by tego nie robiły. Na sukces, na to, że będzie jakoś inaczej, lepiej, że odkryją coś ciekawego, poznają kogoś, dowiedzą się czegoś więcej o świecie, odkryją coś w sobie.
1: Magdalena Żelazowska, musimy kończyć, bo tutaj radiowy zegar nas goni, a pewnie jeszcze długo mogłabyś opowiadać wszystkie fascynujące historie. Zachęcam Państwa do przeczytania książki, najnowszej książki Magdy Żelazowskiej, Polki w Ameryce. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: A teraz Lublin i szczegóły tegorocznej edycji Karnawalu Sztukmistrzów.
3: Iwona Kornet, dyrektorka Karnawału Sztukmistrzów. Ruszamy z pierwszymi ogłoszeniami tegorocznego programu Karnawalu Sztukmistrzów, który odbędzie się od 23 do 26 lipca w Lublinie. Cztery

0: festiwalowe dni wypełnione cyrkowymi atrakcjami. Jak co roku w naszym programie można znaleźć bardzo różnorodne propozycje przedstawień cyrkowych. Są to spektakle, które prezentujemy w plenerze, na ulicach i placach miasta, ale też mamy bardzo ciekawy program główny, program spektakli scenicznych i zapraszamy Państwa na pierwsze przedstawienie Juliana Vogla, Ceramic Circus. To bardzo nowatorskie przedstawienie, eksperymentalne w formie. Artysta łączy techniki cyrkowe z kruchą materią ceramiki. Łączy również rytm, muzykę. Jesteśmy zahipnotyzowani w jego świecie, którym próbuje okiełznać chaos i trzyma nas przez całą godzinę w dużym napięciu. Bardzo ciekawe przedstawienie pokazujące dosyć nowatorskie, eksperymentalne podejście do sztuk cyrkowych. Spektakl będziemy pokazywali na scenie operowej Centrum Spotkania Kultur. To nowa przestrzeń, którą eksploruje karnawał. Wkrótce ruszy sprzedaż biletów. Warto sobie zaplanować już w kalendarzu wizytę na tegorocznym karnawalu. Naprawdę nie możecie tego przegapić. Kolejne ogłoszenia wspaniałych artystów cyrkowych w najbliższym czasie.
1: Karnawal Sztuk Mistrzów to największy w Polsce festiwal prezentujący sztukę cyrku współczesnego. Tegoroczna edycja w Lublinie potrwa od 23 do 26 lipca.